To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

Lego.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: to jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

Night Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie. Cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
15: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
16: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Olsztyn.
1: Rany, Julek, czy was też tak wszystkich zagilało? Jakieś okropieństwo unosi się w powietrzu i po prostu co chwilę kogoś atakuje. Jest coraz więcej przeziębionych osób w moim otoczeniu. Jednakowoż mam nadzieję, że wytrzymacie się zdrowo. Jakoż i ja. Aga Wiśniewska. Dzień dobry. Zapraszam was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się materiał z konferencji, podczas której były omawiane sprawy związane z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Najtęższe szczegółowo dyskutowały o tym, jaka będzie przyszłość tej właśnie placówki medycznej, która przy okazji też odebrała specjalny certyfikat akredytacyjny, który ma dla nich ogromne znaczenie. I właśnie o tym wyróżnieniu już za chwilę będzie nam opowiadał dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie, uniwersyteckiego oczywiście.
2: Bogdan Wodarczyk, dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie.
1: Właśnie, pani ministra o tym wspomniała, że czasami się chyba zastanawiacie jako dyrektorstwo też właściwie po co się starać o te certyfikacje. No to właśnie po co ona jest?
2: To jest bardzo ważny moment dla nas, uzyskanie takiego certyfikatu w ochronie zdrowia. Jest to potwierdzenie jakości oraz bezpieczeństwa funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala. Certyfikat akredytacyjny pozwala stwierdzić, że szpital akredytowany spełnia wszystkie najwyższe normy w zakresie opieki zdrowotnej, przede wszystkim normy w zakresie jakości pracy wewnątrz szpitala, organizacji, farmakologii, laboratorium i wszystkich aspektów funkcjonowania skupionych w 14 dziedzinach szpitala oraz w 169 normach, które powinien szpital spełniać. To jest ważne dla nas, ponieważ spełnienie tych wszystkich norm powoduje, że pacjent jest zaopiekowany. Tak jak pani minister powiedziała, nasz wynik w zakresie obsługi czy współpracy z pacjentem i jakości obsługi pacjenta był na jeden z najwyższych, 94%. Jest to wysoka nota i to jest element, który powoduje, że nasi pacjenci mogą się czuć bezpieczni w naszym szpitalu i dobrze zaopiekowani z punktu widzenia tych świadczeń medycznych, które oferujemy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ponadto jest jeszcze jeden element, taki porównywalny z punktu widzenia innymi szpitalami. Nie wszystkie szpitale uzyskują certyfikaty, więc my jako pacjenci, a wszyscy możemy być tymi pacjentami, chcielibyśmy się lepiej leczyć w tych szpitalach, które spełniają najwyższe standardy, te, które są określone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. I w tej sytuacji to jest ważny element, że dla naszego szpitala i rzeczywiście, tak jak pani minister wspomniała, duże święto, że uzyskaliśmy też ten certyfikat. Jest to także element dużego wysiłku całego personelu naszego szpitala, za który bardzo dziękuję, który jest w codziennej pracy wykazywany z pacjentem, jak i w innych obszarach tak zwanego zaplecza szpitala.
1: Czy to się wiąże z jakimiś finansami dla was?
2: Tak, to również się wiąże z finansami, ponieważ szpitale certyfikowane mają wyższy kontrakt i o współczynnik, w zależności od tego, jaki element uzyskują w wyniku. W naszym przypadku jest to ponad 1 000 000 zł dodatkowego przychodu rocznego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Jak długo się o taki certyfikat trzeba starać?
2: Certyfikat jest elementem, można powiedzieć, ciągłym. My jako szpital uniwersytecki mieliśmy certyfikat wcześniej już akredytacyjny. Niemniej jednak od 2025 roku zmieniły się normy w opiece zdrowotnej i te normy, które musieliśmy spełnić, obowiązują właśnie rok i wszystkie te elementy musieliśmy dopasować w naszym szpitalu do tych nowych norm, tak jak wspomniałem, 169 standardów obowiązujących w szpitalu.
1: A to wyjątkowe wyróżnienie przyznała szpitalowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mam tu ze sobą dzisiaj certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, który jest wypracowany ciężko, konsekwentnie przez szpital kliniczny. Myślę, że właściciel może być dumny, panie rektorze, z tego, że szpital otrzymał ten certyfikat, a dla mnie to coś więcej, panie dyrektorze, niż tylko to piękne pudełko, dlatego że sama przechodziłam przez certyfikację zarządzając szpitalami i wiem, ile to wysiłku wymaga, jak wiele zespołów ludzi trzeba zaangażować w to, żeby ten certyfikat uzyskać. A szczególnie cieszy mnie wynik, który Państwo osiągnęliście w obszarze opieki nad pacjentami. 94% to naprawdę zasługuje na dzisiejsze uznanie i podkreślenie. I myślę, że na pewno nieraz certyfikując się myślimy sobie, a po co nam to? Tyle pracy mamy na głowie i dzisiaj tak warto. Warto było. Dziękuję, że Pan zachęcił zespoły do tego, żeby dzisiaj ta miła chwila nastąpiła. Natomiast dla wszystkich pacjentów to jest informacja, że to jest szpital, który pracuje, działa w oparciu o najwyższe standardy, że jest szpitalem bezpiecznym dla pacjenta, że tutaj prawa pacjenta są dotrzymywane. Także bardzo gratuluję Panie Rektorze, Panie Dyrektorze. Myślę, że na ręce, wybaczy Pan Panie Rektorze, ale
4: oczywiście,
3: dyrektora, bo wiem, ile to jest trudu, Panie Dyrektorze, naprawdę. Proszę zerkać na ten certyfikat i już się przygotowywać do kolejnej certyfikat, tak, bo tak to jest w szpitalu.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była oczywiście w Olsztynie, żeby przekazać certyfikat akredytacyjny dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego w Olsztynie. Przy tej okazji odbyło się także spotkanie między innymi z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, a to spotkanie przebiegało mniej więcej tak.
5: Przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za obecność pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, pana ministra Marcina Kulaska, naszego resortowego ministra i pana ministra Jacka Karnowskiego. Proszę Państwa, tak jak zatytułowano temat rozwój medycyny akademickiej, tak też ja myślę, że Państwo wszyscy się domyślacie, że tego rozwoju medycyny akademickiej nie może być, jeśli nie będziemy dążyć do rozwoju infrastruktury klinicznej niezbędnej dla Uniwersytetu jako uczelni medycznej, czyli mowa jest o szpitalu klinicznym. I to, co mogę powiedzieć, to to, że wszyscy jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Olsztyn, Uniwersytet potrzebuje tego szpitala klinicznego i że należy go budować. Jest wiele scenariuszy, ale dzisiaj o tych scenariuszach, drodzy Państwo, mówić nie chcemy, dlatego że są elementy, które trzeba najpierw wyjaśnić, zanim przekażemy konkretne informacje. I ja przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mamy poparcie pani minister zdrowia, pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki, pana ministra Jacka Karnowskiego, pana wojewody. Jesteśmy zgodni co do tego, że w tym kierunku będziemy podążali.
3: Panie rektorze, szanowni państwo, to jest chyba taka pierwsza i ważna chwila, w której na zaproszenie pana rektora jest zarówno minister nauki, jak i minister zdrowia, minister funduszy i rozmawiamy wspólnie na temat strategii i rozwoju uczelni, ale przede wszystkim również z zaplanowaniem świadczeń medycznych na terenie miasta Olsztyna. Rozmawialiśmy o tych wskaźnikach, które dzisiaj nie są nam obojętne, bo projektujemy ochronę zdrowia na za 5-10 lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób do strategii ochrony zdrowia podchodzili, tym bardziej, że te rozmowy również są prowadzone w obecności dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, więc każdy pieniądz, który ma być wydatkowany na inwestycje, to pieniądz, który powinien dzisiaj być zaprojektowany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi. Tutaj też ważna obecność pana wojewody, który odpowiada za mapę na terenie województwa, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Także naprawdę dużo dzisiaj cennych informacji i ta wymiana dla mnie naprawdę budująca, ponieważ widzę duży pragmatyzm w tym, co na terenie miasta Olsztyna się dzieje. Natomiast oczywiście pieniądze są ważne. My dysponujemy dzisiaj możliwościami zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w nowej perspektywie którą projektujemy na rok 2028. I dla mnie dzisiejsza rozmowa jest taką podstawą do tego, żebyśmy mogli w środkach, o które będziemy aplikowali do Komisji Europejskiej, również ująć potrzeby regionu, ale to jest przyszłość. Natomiast w teraźniejszości też się już pewne plany pojawiają. Tak jak pan rektor wspomniał, nowy szpital jest potrzebny na terenie Olsztyna. Ja oglądałam projekt kilka miesięcy temu. Teraz cieszę się, że państwo również chcecie go przejrzeć pod względem mapy świadczeń i tego, co jest potrzebne. Myślę, że to jest taki dobry moment, w którym po prostu będziemy projektowali ochronę zdrowia taką, na którą czekają mieszkańcy Olsztyna, ale myślę, że też całego województwa, bo przecież szpitale na terenie Olsztyna zaopatrują również pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego i oczywiście również sąsiadujących województw, więc to jest na pewno ważne, więc za to spotkanie bardzo dziękuję i myślę, że tutaj też obecność pana ministra Karnowskiego świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzimy do środków, które już wydatkujemy i te, które przed nami. Także tą dobrą wiadomość może zostawimy jeszcze na późniejszą chwilę, bo to faktycznie dzisiaj również święto Szpitala Uniwersyteckiego. Stąd też ta nasza dzisiaj tutaj obecność i myślę, że za chwilę też więcej o tym, co dzisiaj miłego również w Olsztynie.
4: Dzień dobry. Proszę państwa, prawie 500 mln zł z KPO dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim, oczywiście w Olsztynie, oczywiście w Elblągu, ale także w Morągu, Biławie, Wełku czy w Pasłęku. Też konkretne środki finansowe dla uniwersytetu na szkolenie z jednej strony studentów, stypendia, z drugiej strony na kardiologię oraz także na rozwój kompetencji medycznych, także na cyfryzację. I to, co powiedziała pani minister zdrowia, to, co podkreślał pan minister nauki, no będą się liczyły silne ośrodki, bo tylko silne ośrodki będą potrafiły sięgnąć po bardzo duże środki unijne w przyszłej perspektywie, nie tylko te dla województwa warmińsko-mazurskiego czy dla Polski, ale także z Funduszu Konkurencyjności. Tutaj potrzeba rzeczywiście silnego ośrodka uniwersyteckiego.
6: Panie wojewoda. Szanowni państwo, ja ze swojej strony jestem przede wszystkim wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie, dlatego że plan transformacji medycznej od 2022 roku wymaga realizacji. Jesteśmy do tego gotowi, przygotowani, jesteśmy po wielu analizach. Oczywiście jeszcze mamy warianty do realizacji i tutaj podmioty odpowiedzialne muszą się generalnie swoją mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, ale niemniej jesteśmy gotowi do tego, żeby inwestycje wspomóc w szpitalu uniwersyteckim. Cóż, my ze swojej strony, pani minister, jesteśmy gotowi do tego, żeby tę mapę potrzeb realizować. Przy okazji jeszcze program ochrony ludności obrony cywilnej, tam też są zadania dla nas, dla wspólnych, dla szpitali, nie tylko lądowiska. Jesteśmy województwem granicznym, specjalnie narażonym, w związku z tym też tych inwestycji proochronnych, tak powiem, żeby nie nazwać proobronnych, będzie na pewno w tej sferze również i medycyny walki i tak zwanego wsparcia wojsk sojuszniczych, czyli HNS, Human National Support. I o tym wszystkim jeszcze dzisiaj w urzędzie będziemy z panią minister rozmawiać i myślę, że z Wydziałem Zdrowia i z panem dyrektorem NFZ-u i myślę, że jesteśmy w stanie przygotować się na to, co jest, czeka nas w przyszłym roku, czyli na dokończenie wszystkich analiz i planów i myślę, że te inwestycje rozpoczęte, plany wejdą w życie, myślę, że jak najszybciej. Tyle ode mnie. Dziękuję.
1: A więc na razie szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że jakiś szpital nowy w Olsztynie ma powstać. To prawdopodobnie pokłosie tego, że ma dojść do konsolidacji szpitala uniwersyteckiego, miejskiego i wojewódzkiego. Ale jak to finalnie będzie zorganizowane? Na odpowiedź musimy jeszcze zaczekać. I tymi słowy zapraszam Was na krótką przerwę. Po niej oczywiście wracamy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Elga Wiśniewska, kłaniam się nisko wszystkim Melo słuchaczom po drugiej stronie radioodbiorników. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie, między innymi, bo nie przez całe 15 minut kulturą będziemy się zajmowali. Już za chwilę będę chciała Was zaprosić na rozmowy dotyczące nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wiadomo już, że projekt został określony. Teraz trzeba jeszcze na niego znaleźć pieniądze. No i o tym, jak taka nowa siedziba olsztyńskich lalkarzy miałaby wyglądać, opowie między innymi dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski.
7: Przede wszystkim ma być funkcjonalny. Scena ma mieć porządne kieszenie, żeby można było ukryć i demontować w trakcie, zmieniać dekoracje w trakcie spektaklu. Musi mieć duże zascenie, musi mieć bezpośrednio magazyn, żeby nie tracić logistycznie na przewożeniu dekoracji z magazynu poza. Musi mieć dwie niezależne sceny, które mogą funkcjonować bez kolizji akustycznej. Bo na ten moment scena duża i scena kameralna funkcjonują w obecnej siedzibie przy ulicy Głowackiego z kolizją akustyczną, nie możemy grać równocześnie. Muszą być dobre, wygodne pracownie, plastyczne, malarskie, mechanizatorskie, stolarskie, ślusarskie, z dobrym dostępem, z dobrą komunikacją i windą towarową, żeby wszystko można było sprawnie transportować na scenę i do magazynu. No i oczywiście biura, sale teatralne, sale konferencyjne, sala prób, miejsca do działalności edukacyjnej. To ma być przestrzeń wielofunkcyjna. W marzeniu naszym jest zwiększenie widowni, nieznaczne, bo chodzi o to, żebyśmy jednak nie grali mniej spektakli, tylko żeby po prostu na każdy spektakl jednak nie było takiego dużego deficytu biletów. W marzeniach widownia zwiększa się około 50-60 miejsc, na 220-230 miejsc na dużej scenie, a druga scena kameralna w typie black box, czyli z dowolnym ustawieniem widowni dla około setki widzów, obecnie scena kameralna to około 50 miejsc.
1: Tak jak wspomniałam, na to potrzebne są pieniądze. I tu kilka dobrych, ciepłych słów od sekretarza stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego.
8: Szczególnie z tego powodu, że pan dyrektor, pan prezydent, pan minister planują także tam Centrum Edukacji Teatralnej. Także jest taka możliwość, żeby w przyszłej perspektywie znaleźć środki finansowe na budowę tego teatru.
1: O swoim wsparciu zapewnia także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
9: My jako resort kultury, i tutaj deklaruję, nie wykluczamy, że będziemy partnerem miasta jako podmiot współprowadzący Olsztyński Teatr Lalek, gdy będziemy już znali wszelkie warunki budowy nowego obiektu i ostateczny jego koszt, który może opiewać na kwotę między 70 a nawet 100 milionów złotych. Te wszystkie dane będą nam znane, jak ostatecznie powstanie projekt budowlany. Jesteśmy dzisiaj zdeterminowani, by Olsztyński Teatr Lalek powstał, żeby ta siedziba w Olsztynie została wybudowana i rozpoczynamy dyskusję, jak widać, nie tylko lokalną, ale także ogólnokrajową na temat możliwości pozyskania środków na ten cel.
1: A o tym, jak ważna jest to inicjatywa? Jeszcze parę słów od prezydenta Olsztyna, Roberta Szewczyka.
10: Jesteśmy na tym ważnym etapie, że jesteśmy po konkursie architektonicznym. Już wiemy, jak funkcjonalnie ma być zaprojektowany i jak będzie wyglądał. W którym miejscu mamy nieruchomość. Pozostaje nam właśnie zaplanować realizację, zbudować harmonogram, zbudować sposób finansowania tego obiektu funkcjonalnego, otwartego dla mieszkańców, dla młodego widza, dla starszego widza Teatru Lalek.
1: Na te inwestycje będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Tak jak zostało już tu wspomniane, wiadomo, gdzie nowy teatr będzie wybudowany, wiadomo mniej więcej, jak będzie on wyglądał, trzeba na to znaleźć pieniądze i trzeba wybrać wykonawcę. To pewnie zajmie nam jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy. A w tym czasie cały czas możecie odwiedzać Olsztyński Teatr Lalek w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Głowackiego. A tam w repertuarze na najbliższe tygodnie między innymi spektakl pod tytułem Pchła Szachrajka, o którym opowiedzą nam twórcy.
11: Agnieszka Roszko, jestem wieloletnią aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek. Tak jak jest napisane w opisie, to jest spektakl interaktywny, a to znaczy, że będziemy prosić o pomoc naszych młodych widzów, żeby się zaangażowali w spektakl. Nie zdradzę, co to będzie, nie będę spoilerować, ale na pewno młodzi widzowie będą musieli w spektaklu uczestniczyć. A te techniki teatralne, więc przede wszystkim gra przedmiotem, ożywianie przedmiotu, tu też nie będę spoilerować, jaki przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską, także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście techniki teatralne Teatru Lalek właśnie są wykorzystywane. Brzechwa jest mistrzem słowa, mistrzem dowcipu, ten dowcip tam jest, tylko trzeba go wydobyć, bo pierwotnie w ogóle tekst Pły Szachrajki był napisany dla osób dorosłych, nie każdy o tym wie. Z czasem, w zasadzie chyba dopiero po II wojnie światowej, on został uznany za tekst dla dzieci, ale tam jak się, że tak powiem, głębiej zanurzyć, to tam jest wiele, wiele podtekstów, które tylko dorośli wyłapią. Jeszcze trzeba zauważyć to, że to jest tylko 9 obrazów. Ja przedstawiam tylko 9 obrazów. To nie jest cały tekst Pły Szachrajki. On jest okrojony, są wybrane poszczególne sceny. Natomiast no, całość jest zdecydowanie dłuższa i tych smaczków tam jest o wiele, wiele więcej. My w naszym teatrze mamy spektakle od 0 do 100 lat, więc każdy sobie coś wynajdzie, na pewno dorośli również.
12: Tomek Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. To jest przepiękny tekst i uważam, że powinniśmy go przypominać dzieciom, dorosłym. Tutaj opiekun reżyserski tego projektu, Zbigniew Głowacki, zauważył, że Pchła Szachrajka, Brzechwy, to jest tekst, który nie powstał dla dzieci. On był opublikowany w przekroju i dopiero dzięki tej swojej przepięknej poezji przypadkiem trafił w ręce jako przeznaczenie dla dzieci. No więc mamy taki spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale i dla dorosłych, bo tam jest dużo kodów, dużo zakamuflowanych rzeczy, więc myślę, że wszyscy się będą na tym świetnie bawić. Myślę, że przede wszystkim przepiękna poezja, obcowanie z niesamowitym językiem, jakiego dzisiaj tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Po drugie, również dlatego, że wciąż szukamy tych propozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym, w takim bazowym szukaniu odbiorców. No i jest to propozycja, która bardzo się wpisuje w to, co ja myślę sobie o teatrze. Po raz kolejny, bo w zeszłym sezonie premierowaliśmy Kleksa Szkoły Wyobraźni na podstawie Akademii pana Kleksa i myślę sobie, że jak będzie taki moment, że zagramy oba tytuły w jednym miesiącu, to możemy mówić, że mamy festiwal Brzechwy prawie, że to jest przede wszystkim premiera, która inauguruje obchody weekendu z Dniem Dziecka, takie poprzedzające wielkie świętowanie. To jest Pchła Szachrajka, która potem będzie grana do chyba do połowy czerwca aż, więc zapraszam, żeby zwracać uwagę, kiedy jest u nas w repertuarze. Zapraszam na naszą stronę internetową.
13: Na koniec jeszcze chciałam takiej przestrzeni, że ponownie ją wykorzystujecie. Wcześniej był tam odegrany wampir, spektakl typowo dla osób dorosłych, teraz coś dla młodych.
12: Tak, to jest odkryta przez nas przestrzeń. Ona nie jest łatwa, ponieważ ona trochę nam zaburza takie działanie na co dzień w teatrze. Wszyscy muszą chodzić na paluszkach, żeby nie przeszkadzać, a i tak przeszkadzają. Ale z drugiej strony bardzo zwiększamy nasze możliwości dla widza. Często słyszymy, że czemu gramy tak mało, czemu nie da się kupić biletów. No bo właśnie brakuje nam przestrzeni i staramy się szukać nowych możliwości. I ta scena na piętrze, na której już premierowaliśmy Wampira dla dorosłych, teraz będzie na chwilę domem dla Pchły Szachrajki.
14: Zbigniew Głowacki, no, reżyser tego przedstawienia. Ten tekst sam się o to prosi. To jest tak, że on powoduje, ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to, do tego publiczność. No także to jest instynktowny wybór, powiedziałbym. Powiem, że z wielką radością. Czuję się, no w końcu spędziłem tutaj 10 lat, to kawał życia i duża część czasu, którą spędziłem, oddałem teatrowi. W związku z tym, no ludzie są ci sami, prawda, którzy pojawili się również nowi, ale mnóstwo jest aktorów, z którymi również pracowałem. No i to właśnie przede wszystkim te kontakty międzyludzkie są ważne, kontakty, które kiedyś nawiązałem, one wracają i z tego się bardzo cieszę. Ja sądzę, że w czasach, kiedy to Brzechwa pisał, czyli to był 46 rok, o ile dobrze pamiętam, czyli tuż po wojnie, jeszcze inaczej traktowano literaturę dla dzieci niż dzisiaj. I myślę, że to oczywiście, tam jest mnóstwo elementów i odniesień do dorosłych, prawda? To dorośli to jakby inaczej rozumieją, ale w tamtych czasach jakby ta literatura dziecięca nie była tak, powiedziałbym, pedagogiczna, to znaczy, że pochylano się nad dzieckiem z wielką troską i tak dalej. To dziecko miało dorastać do tekstu, a nie tekst zniżać się do dziecka. I ja myślę, że tutaj akurat no, jest rzeczywiście pewna przewaga właśnie tej dorosłości w tym tekście, ten kierunek do dorosłego, ale myślę, że to dzieci równie dobrze czytały. Ja pierwszy raz tę książeczkę miałem w rękach 50 chyba w szóstym roku, w ubiegłym wieku, i jako dziecko to czytałem. Czyli no... Udało się. Także oczywiście dzieci nie chwytają wszystkiego. No tutaj między innymi dlatego są słowa, że to jest tekst już, powiedziałbym, dosyć stary i pewne pojęcia, pewne słowa są zupełnie nieznane. Na przykład żadne dziecko dzisiaj nie wie, co to są breberie, prawda? Albo dzieci nie wiedzą, co to jest kontredans. Dlatego jest ta interaktywność, bo próbujemy właśnie również przerywając spektakl, przypomnieć dzieciom, albo nie, powiedzieć, bo one nie wiedzą, nie przypominam, powiedzieć dzieciom, czym to jest, co to jest kontredans, co to są brewerie, prawda, co to jest flit na przykład, no tutaj takie słowo pojawia się, nikt nie wie dzisiaj, co to jest. Także to również, no, ta interaktywność wynika z potrzeby pewnej kontaktu z widzem.
13: A jeżeli chodzi o muzykę i to właśnie, że to jest taki muzyczny spektakl?
14: To jest bardzo takie, żeby to zaistniało i wciągnęło widza, to musimy stosować różnorodne formy. I muzyka jakby tutaj dodatkowo wnosi, muzyka, piosenka, bo to śpiewają dzieci razem z pchłą, albo może inaczej narratorką, bo to już nie jest wiele postaci, Agnieszka Rożko się tutaj wciela. No i to wzbogaca ten tekst i jednocześnie uatrakcyjnia. Tu chodzi o atrakcję, a ta muzyka, no naprawdę, naprawdę pana Miłosza Sienkiewicza jest wspaniała, no fantastyczna, mi się bardzo to podoba. To co on zrobił, no będzie ważyło na losach tego spektaklu.
1: Pchła Szachrajka, spektakl przygotowany dla widzów od trzeciego roku życia bez górnej granicy, więc jeśli tylko macie ochotę i będzie ku temu okazja, to polecam wybrać się właśnie na ten monodram. A teraz w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna temat przyrodniczy. Ostatnio Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie opowiadał nam o rykowisku, czyli okresie godowym jeleni, a teraz opowiemy sobie o naprawdę wspaniałej działalności pewnego ośrodka działającego na rzecz cietrzewi.
15: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wielki sukces Lasów Państwowych, a konkretnie ośrodka hodowli cietrzewia przy nadleśnictwie Spychowo. W tym roku tutejsi leśnicy odchowali aż 125 młodych cietrzewi. To jest szczególnie ważna wiadomość, ponieważ cietrzew należy dziś do najbardziej zagrożonych ptaków w naszym kraju. Jego polską populację szacuje się obecnie na zaledwie około 200-300 osobników, więc każdy ptak, który może trafić do środowiska naturalnego, ma ogromne znaczenie dla przyszłości tego gatunku. Spośród 125 młodych cietrzewi odchowanych w tym roku w Spychowie, aż 109 zostało przekazanych do innych nadleśnic w różnych częściach Polski. Są to miejsca, w których prowadzone są działania mające na celu odbudowę naturalnych populacji tego gatunku. Pozostałych 16 ptaków zostało w nadleśnictwie Spychowo. Część z nich zostanie wypuszczona na wolność na tym terenie, natomiast część posłuży do poprawy zmienności genetycznej stada hodowlanego. Warto podkreślić skalę całego przedsięwzięcia. Ośrodek w Spychowie działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania leśnicy przekazali do środowiska naturalnego już blisko 900 cietrzewi. Przy obecnej liczebności tego gatunku w Polsce pokazuje to, jak duże znaczenie ma działalność spychowskiego ośrodka dla ratowania cietrzewia przed całkowitym zniknięciem z naszego kraju. A tegoroczny sezon nie należał do łatwych. Szczególnie trudna była pogoda w okresie klucia i wychowu pisząt. Mieliśmy gwałtowne zmiany temperatur, a pod koniec czerwca, na początku lipca również intensywne opady deszczu. Dla młodych cietrzewi takie warunki są bardzo niebezpieczne. Pisklęta nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów termoregulacji, dlatego wychłodzenie może stanowić dla nich poważne zagrożenie.
1: O cietrzewiach opowiadał nam Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. I tym spotkaniem kończymy kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne kilkanaście minut razem. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Przybywam do Was z nowym odcinkiem magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. I już sobie właśnie tutaj zerkam do swoich ściągawek, co też ja dla Was przygotowałam na najbliższy czas. Otóż Zdaje się, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie jeszcze rozmawiali o naprawdę wyjątkowym festiwalu. Jestem nim absolutnie zauroczona. Każdemu polecam odwiedzenie Biedowa. Chociaż robię to z taką nutą niepewności, bo im więcej osób się o tym festiwalu dowie i tam przyjedzie, tym bardziej będzie on tracił na swojej unikatowości i na takim swoim bardzo kameralnym klimacie. W każdym razie, każdy go chociaż raz powinien doświadczyć. Dlatego teraz chciałabym wam nieco ten temat przybliżyć. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek odpowiedzialny za organizowanie właśnie tego festiwalu, który odbywa się swoją drogą w ogrodzie jego rodziców. Tuż przy domu jego rodziców, w którym jego rodzice cały czas mieszkają i też żywo angażują się i czynnie w organizowanie festiwalu i też świetnie się podczas niego bawią, zdaje się. Sławek Koryzno. To on jest ojcem Biedowo Music Fest. I to on teraz pojawi się na 95. W tym zespole chciałbym twoim porozmawiać, no właśnie, bo to są ludzie, którzy znaleźli ciebie, czy ty znalazłeś ich?
16: Wiesz co, no oni znaleźli w sumie Biedowo, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżali na te, w większości przyjeżdżali na te edycje starsze. Jeszcze wtedy się dobrze nie znaliśmy, no ale to jest ekipa z Gdańska, która przychodziła do Lawendowej 8, miejsca, gdzie startowały dżemy właśnie podczas moich studiów na akademii i tam się gdzieś poznawaliśmy. To są ludzie nie stricte z środowiska muzycznego, aczkolwiek część też jest, no ale gdzieś tam fani muzyki, fani festiwali tutaj się zaczęli pojawiać i jakoś się nawiązała ta nasza relacja. No i też to tak właśnie, bo trzeba zauważyć, że jednak to jest 14 lat minęło w zasadzie od tego początku, więc to jest szmat czasu i to wszystko jakoś tak organicznie bardzo postępowało, że tam po prostu z roku na rok, 2-3 nowe osoby, a może bym pomógł w tym i tak dalej, nie? I jakby ten team się tak zawiązał już teraz powiedzmy od 3 lat, jest to około tam 20 osób. Nawet mamy jakiś tam podział na działy, promo i inne. No i naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać. Tak, ale to są ludzie, którzy tutaj jeszcze na pierwszych edycjach, kiedy mieliśmy spływy kajakowe, jeździliśmy sobie razem na spływ, robiliśmy grilla, ognisko. Będąc uczestnikami, po prostu wciągnęli się w te struktury organizacyjne.
1: Jakbyś miał spełnić swoje marzenie muzyczne, to kogo chciałbyś tutaj do Biedowa ściągnąć? Tak, żeby nie przesadzić, ale żeby było miło.
16: No już mamy plan. Nie mogę zdradzić niestety. Już to pytanie gdzieś tam padło, ale w ogóle mamy coś takiego jak edycja marzeń. Jest coś takiego w głowie, tak to nazywamy. I każdy z teamu sobie tam wymyśla właśnie artystów, których chciałby. Nam już takie grube nazwy padają naprawdę. Zobaczymy, czy to kiedykolwiek się uda, ale no ale warto żyć tymi marzeniami. No, także jest taka lista, każdy sobie wybiera tego artystę i no, powolutku będziemy starać się spełniać te marzenia. Ja nie mam, tak naprawdę myśląc, tak mówiąc tak zupełnie szczerze, nie mam jednego zespołu, który bym tutaj chciał sprowadzić. Już mam listę jakichś zespołów, z którymi w ogóle wcześniej już rozmawiałem, bo to też nie jest tak, że co roku udaje się, no zresztą tak jak z Zinin, to 3 lata pracy tak naprawdę maili, żeby w końcu się udało, więc mam kilka takich zespołów, powiedzmy z takiej półki, z którymi jestem w kontakcie i w zasadzie to czekamy teraz tylko, żeby ogłosić datę na następny rok, no i już zacząć ten booking, bo wiadomo, że no te zespoły są mocno zapracowane i kalendarze zapchane.
1: To jeszcze jedna tylko rzecz, czy myślicie o tym, żeby rozszerzyć festiwal o kolejny dzień na przykład? Czy te dwa to już jest tak naprawdę optymalnie?
16: No właśnie.

0: Ja sam sobie czasami myślę, że nie wiem, czy na ich miejscu bym po prostu wpuszczał tyle osób tutaj i robił taki po prostu, robił taką imprezę. No ale możliwe, że taki jeden dzień rozruchowy, może jakiś taki nawet nie koncertowy, ale właśnie warsztatowy, z jakimś jam session albo z jakąś sekretną sceną, no na pewno będą jakieś nowości. To jest jeszcze trochę za szybko, żeby potrzebujemy chwili, ale na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawią.
1: Sławek Koryzno, ojciec założyciel Biodowo Music Fest, opowiadał nam o tym, jakie mają plany związane z kolejnymi edycjami tego fantastycznego festiwalu. Wspomniał też o tym, że często spotykają się z pozytywnymi komentarzami i nie pozostawimy tych słów bez poparcia. Teraz chciałabym Wam przedstawić kilka głosów, które udało mi się złapać podczas jednej z edycji festiwalu Biedowo Music Fest. Który raz jesteście na Biedowie?
2: Pierwszy.
1: Jak się o tym dowiedzieliście?
3: Szymon znalazł.
4: Ja przez przypadek znalazłem i jestem bardzo zadowolony z tego.
1: No właśnie, jak Wam się podoba ten festiwal? Jakie są pierwsze wrażenia?
4: O Jezu, jest super, jest naprawdę świetnie. Muzyka jest genialna, nawet pogoda nie przeszkadza. Ludzie są wspaniali, wszyscy są uśmiechnięci. Nie ma naprawdę żadnych minusów. Same plusy i to dodatnie.
1: Tych artystów, którzy tutaj się pojawiają, znaliście? Przyjechaliście na kogoś konkretnego, czy raczej zaufaliście, że oni wiedzą, co robią?
4: Właśnie tak i też przez to znalazłem, bo jestem wielkim fanem Nene Heroin na przykład, więc generalnie jeździmy troszkę za nimi, jak grają. Kosmonauci, ale nie udało nam się dojechać na nich. A reszcie zaufaliśmy, że będzie super i nie zawiedliśmy się w ogóle.
1: A jak się panie bawią na Biedowie?
5: Wspaniale.
1: Który to jest pani raz?
5: Drugi.
1: Dlaczego pani tu wraca?
5: Oryginalna atmosfera. Myślę, że taka przestrzeń jest międzynarodowa, że tak nietypowy jak na polskie festiwale klimat jest.
1: A jak się pani o tym festiwalu dowiedziała?
5: Z radia od koleżanki.
1: A przyjechałyście tutaj na jakiegoś konkretnego artystę, czy raczej tak właśnie dla klimatu?
5: Dla klimatu.
1: To jeśli chodzi o artystów, których już miałyście okazję zobaczyć i usłyszeć, to ktoś przykuł waszą uwagę jakoś bardziej?
5: No tutaj jednak każdy coś proponuje i to jest tak oryginalna muzyka, że warto po prostu doświadczyć jej, nie? Na żywo zwłaszcza.
1: Cześć.
6: Cześć.
1: Który raz jesteście na Biedowie?
6: Pierwszy.
1: Jak się dowiedzieliście o festiwalu?
6: Prowadziłam warsztaty, więc jestem z Trójmiasta i mieszkam w Trójmieście i bardzo często przychodzę koło Kosmosu, bo mieszkam w pobliżu i jestem zawsze taki piękny plakat Biedowo. Plus wszyscy moi znajomi chodzą na Lawendową i jesteśmy z tego środowiska. A że szukałam miejsca, gdzie mogę poprowadzić warsztaty, to napisałam do Biedowa i napisali mi okej.
7: Cześć.
1: Właśnie na czym polega w ogóle magia waszym zdaniem tego miejsca, że ludzie tutaj przyjeżdżają i czasami nawet w ciemno, nie znając artystów?
6: To znaczy, no ja jestem trochę u siebie, bo znam więcej ludzi niż nie znam. To nie jest prawda, ale znam dużo osób. No i w moim przypadku bardzo dużo osób mi polecało to miejsce. I też Marcel jest tutaj drugi raz, mój kolega, który stoi obok, więc to nie jest tak, że ja przyjechałam w ciemno, no bo ja jestem jednak z tej bańki trójmiejskiej, ale to nie jest jedyny festiwal, którym się zgodził, żebym poprowadziła warsztaty, a jednak jest to jedyny festiwal, na którym prowadzę warsztaty w te wakacje.
1: Jeżeli chodzi o tych artystów właśnie, którzy się tutaj pojawiają, jak byście określili to, jacy są ci ludzie, bo tu jest bardzo różnorodnie, jeżeli chodzi o muzykę.
6: Bardzo trójmiejsko, bardzo jazzowo, ale też...
4: Nie też wszystko nie jazzowo, to jazz.
6: Też nie wszystko jazzowo, jakby właśnie o to chodzi, to jest mega różnorodne, ale ja się specjalizuję w tańcu, więc Marcel, powiedz, jakie to są rodzaje muzyki?
1: Nie musimy ich nazywać.
8: Nie, no nie, ja myślę, że to jest jakaś nisza, jakaś grupa ludzi, która słucha, jakby mimo wszystko, jakby gatunkowo jest różnorodnie, ale w jakiś dziwny sposób się to pokrywa. Ja również nie,

0: jestem jakimś specem od muzy, od strony bardziej technicznej, ale...
1: Myślicie, że wrócicie tutaj w przyszłym roku?
0: Tak, tak.
2: Nie wiem, bo to zależy, jak ułoży mi się życie i praca. Natomiast chciałabym i bardzo sprzyja mi fakt, że jest to 3-dniowy festiwal. Pół dnia, jeden dzień, pół dnia tak naprawdę. Bo mogę go wbić w jakieś moje plany, bo w wakacje bardzo dużo jeżdżę. I czy to właśnie na warsztaty, czy gdzieś na szkolenia. Więc myślę, że wrócę, mam nadzieję, trzymam kciuki. No tym bardziej, że no, to jest też kameralny festiwal. Ja bardzo to sobie cenię, bo nie ma przebodźcowania. To znaczy jest, ale też bez przesady. Nie tak na innych festiwalach. No i fajnie tu jest.
1: Dzień dobry, cześć. Który raz jesteście na Biedowie? Chyba czwarty?
3: Czwarty albo piąty, ale bardzo rozciągnięty w czasie, od samego początku.
1: Także... To dlaczego tu wracacie?
3: To jest jakaś społeczność taka, dość unikalna moim zdaniem.
1: No właśnie, bo bardziej się przyjeżdża tutaj dla klimatu czy dla artystów?
4: Dlatego i dlatego.
3: Jedno wynika z drugiego. Jakby to jest jakby koherentne. Takie.
1: Na czym waszym zdaniem polega w ogóle magia tego miejsca? To, że tutaj gdzieś w ogóle pod Olsztynem, tak naprawdę na prywatnej działce, tak wiele osób z różnych zakątków Polski się tu pojawia.
3: Myślę, że zaczęło się to od po prostu świetnej przyjaźni tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać na początku i to jakoś zaczęło się rozciągać. Tak. Coraz szersze kręgi.
1: A ci artyści, którzy się pojawiają w tym roku, czy ktoś szczególnie zwrócił waszą uwagę?
3: Tak. Nin było naprawdę świetny, tak.
5: Zatem mam nadzieję, że nie będzie trzeba was dłużej przekonywać i w najbliższe wakacje wybierzecie się na Biedowo Music Fest do Biedowa, które jest zaledwie tam, nie wiem, z 15-20 minut autem od Olsztyna. Można pojechać, świetnie się bawić, a potem wrócić do domu na noc. Można też zostać na noc tam, bo jest przygotowane pole namiotowe. Generalnie dla chcącego nic trudnego. Da się to wszystko przepięknie ogarnąć i fantastycznie bawić w naprawdę absolutnie wyjątkowych okolicznościach. A teraz na naszej antenie pojawi się Patryk Pulikowski z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który będzie nam opowiadał o aplikacji Nasz Olsztyn.
6: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit, zapłacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
5: O aplikacji Nasz Olsztyn opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego magistratu. I to było już ostatnie spotkanie, które dla was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale nie żegnamy się oczywiście na długo, bo już za chwilę do was wrócę, więc zostańcie z 95.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
5: Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ... prawdopodobnie już wiecie, że jednym z moich koników jest kultura, związana oczywiście z naszym miastem, choć czasem też trochę szerzej, bo i z regionem, to dlatego teraz chciałabym was zabrać do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam bowiem został przygotowany spektakl zarówno dla mniejszych widzów, jak i nieco starszych. To z tymi mniejszymi nie jest znowu też takie oczywiste, bo bardzo rzadko się to zdarza, żeby spektakle dla dzieci były przygotowane przez nasz teatr dramatyczny imienia Stefana Jaracza. A tak się właśnie wydarzyło i powstał spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka. Co oczywiście nie znaczy, że dorośli na nim się będą nudzić. A o tym, że tak właśnie się nie stanie, będą was przekonywali artyści, którzy ten spektakl stworzyli. Zapraszam do wysłuchania materiału dotyczącego spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka, przygotowanego przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a który będzie można zobaczyć już niebawem na deskach naszego teatru.
8: No to smacznego proszę wilka!
9: Kuzynie! To ja! Wolf!
10: To kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po to
9: skrywać.
8: Jak go zobaczy, to go zje!
10: Co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam z zakąską, szybko!
11: Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogzka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem. Ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla 5-latków, ale też zapowiadali się już 3-latkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt takiej wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. W każdym wieku można debiutować i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku i też wywiązała się dyskusja. na ten temat, na temat właśnie wiodący w tym spektaklu.
12: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
10: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden nie szuka. Tak, a, ja szukam, ty się chowasz.
12: A gdzie?
10: Gdzie?
12: Pod łóżko.
10: Pod łóżko, pod łóżko.
13: Nie, nie, bo tam jeszcze, bo ogon mi przymarza.
10: Już.
14: Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat, że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
10: Siedź cicho!
12: No ale wilk będzie mnie szukał?
10: Tak!
12: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
10: Postaram się zapomnieć. Co zapomnieć?
12: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że ma mnie szukać.
10: Nie zapomnę. Ja się zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca spędziłem. Co z tego? Wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I ma zająca.
12: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
10: To będziesz siedział. Co? Będę siedział za tego zająca? Ach, kuzynku, no tak nie...
15: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre. Więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią, to znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi. A co? To już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie, bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią. Możeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, jakby zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
10: Wygaś, kurzy! Kurzyka, nie wygłupiaj się z tym zającą!
16: A skąd ty wiesz o zającu?
10: Nie, no jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając. Zając. Zając?
12: Wolfik! Aport!
10: Tak.
17: grzeczny wolfik.
13: Był zając i nie ma zająca.
17: Ale ja jestem.
13: Co? Nic.
11: Małgorzata Rydzyńska, zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli, od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem, ale i odwrotnie.
17: Ale ja jestem!
13: Ale ja jestem zmęczony, położyłbym się.
18: To znaczy, że mam już iść?
17: Długo jeszcze?
13: Nie.
18: Wiem, zaraz idę!
17: No bo mnie się nudzi.
18: Co? Ze mną ci się nudzi?
13: Nie, skąd?
17: Wyjść!
18: Dobra, wychodzę. Ale żeby tak do kuzyna!
13: Kuzynku!
18: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna! Rodzina! Wyrzucił mnie! A to stera nie oddał! Coś tam!
13: No, i co?
17: To chyba jasne! Zajączek nie jest tu bezpieczny! Musimy znaleźć dla niego nowy dom! Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę! Ruszacie z samego rana!
13: To my?
17: I nie zapomnij podręcznika.
5: Ja się czuję absolutnie zachęcona i muszę przyznać, że chyba sobie rzeczywiście sprawię taki prezent i kupię bilet na tenże właśnie spektakl. Tych spektakli oczywiście w Teatrze imienia Stefana Jaracza będzie coraz więcej, ponieważ po wakacjach sezon artystyczny rusza z kopyta. Już niebawem premiera spektaklu pod tytułem Toń i o nim też z pewnością będę Wam na naszej antenie opowiadała. Ale na to musimy jeszcze trochę zaczekać. A jak już tak będziemy czekali, to posłuchajmy sobie muzyki, z którą Was zostawiam, oczywiście na falach 95, czyli Melo Radio w Olsztynie. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna o stałej porze. Pa, pa!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony.
4: Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
10: Po reklamie.
12: Meloradio Olsztyn. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wracali do początków roku szkolnego i do tego, przed jakimi wyzwaniami i zmianami stanęli no i uczniowie, i nauczyciele dużo bardziej oraz rodzice, bo tych zmian na lepsze trochę się w tym roku szkolnym pojawiło. O nich rozmawiali i opowiadali nam, czyli przedstawicielom mediów olsztyńskich, minister edukacji Barbara Nowacka oraz Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to właśnie oni już za chwilę na naszej antenie się pojawią, żeby o tych zmianach na lepsze opowiedzieć.
14: Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 w Olsztynie i to wspaniały moment, żeby też opowiedzieć o zmianach, które będą w nowym roku szkolnym. Reforma Kompas Jutra wkracza do szkół, do podstawy programowej klasy pierwszej, klasy czwartej oraz do podstawy programowej w przedszkolach. Ta zmiana jest konieczna, dlatego że świat się zmienia dynamicznie, a młodzież się zmienia dynamicznie i bardzo często szkoły też się zmieniają, ale te najwyższe standardy wiedzy, najwyższe standardy kształcenia młodych ludzi, angażowania ich w edukację, chciałabym, żeby były powszechne. Stąd reforma Kompas Jutra, która kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne i duży nacisk na współpracę pomiędzy uczniami, bo to są później kompetencje przyszłości. Reforma wchodzi spokojnie, stopniowo, stąd pierwsza i czwarta klasa szkoły podstawowej. W ramach tej reformy kilka bardzo ważnych zmian. I o jednej dzisiaj z panem ministrem Wróblem państwu opowiemy, bo jest to nasza wspólna troska. Wspólna troska o to, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake news, manipulacje, dezinformacja, hybrydowa wojna również prowadzona przez dezinformację, to jest dzisiaj właściwie nasza codzienność. Każdy z nas, czytając dowolny artykuł, oglądając dowolne zdjęcie, powinien mieć chwilę refleksji. Skąd się to wzięło? Kto takiego newsa, taką informację daje? Czy jest to źródło rzetelne? Czy jest to news prawdziwy? Czy jest to news stworzony przez człowieka, czy wygenerowany przez AI? I to są kompetencje, które też powinny mieć młode osoby. Uczeń, dziecko, spędza średnio dziennie, to są bardzo zatrważające tak naprawdę dane, według danych NASK 4 godziny 59 minut przed ekranem telefona komórkowego. Dziecko dostaje telefon już często w 8-9 roku życia. I tak naprawdę całe jego dorastanie jest związane z ekranem. Od 1 września zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, ale edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby te 5 godzin spędzonych przed telefonem, po pierwsze nie było 5 godzinami, a trochę mniej, ale po drugie by było świadome, by młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdy od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji i nie był łatwą ofiarą zarówno korporacji, firm, które sprzedają różne towary i usługi, ale również znacznie bardziej niebezpiecznych, działających wokół nas sił. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w ramach reformy Kompas Jutra edukację medialną. I uwaga, to nie jest nowy przedmiot, bo młodzież w szkołach i tak spędza dużo czasu. Ale z tego, co oferuje szkoła, trzeba wyciągnąć to, co jest najlepsze i połączyć wiedzę na różnych przedmiotach w spójną treść. Stąd w ramach reformy Kompas Jutra między innymi moduł dotyczący edukacji medialnej. Co to oznacza? To oznacza, że już od 1 września w klasach czwartych na języku polskim, geografii, informatyce, a w starszych klasach również na edukacji dla bezpieczeństwa budujemy odporność młodego człowieka na to, co może znaleźć w mediach. Czyli uczymy go krytycznej analizy tekstu, czyli uczymy go samemu dobrze korzystać z narzędzi, czy sztucznej inteligencji, czy narzędzi cyfrowych. Uczymy go, jakie zagrożenia mogą płynąć dla świata z manipulacji. Uczymy go, jak bezpiecznie i odpornie reagować na to, co się dzieje w sieci. Moduł edukacja medialna obejmuje przedmioty język polski, informatykę, edukację dla bezpieczeństwa i geografię. Przedmiot edukacja medialna to też odpowiedź na wielokrotne apele właściwie wszystkich środowisk, by młodzież była znacznie bardziej odporna na dezinformacje, na fejki, by świadomie korzystała z cyfrowego świata, bo on po prostu jest, on nas otacza. Ale nie możemy zostawić młodych ludzi bez odpowiedniego narzędziowego, wiedzowego przyrządowania, by radzić sobie w tym świecie. Dzisiaj patrzymy na młodego człowieka, który często jest zagubiony. Musi rozróżnić prawdę od fałszu, poszukuje prawdziwych informacji, a one są bardzo trudne do oznaczenia. Przecież sami Państwo widzieliście, jak dorośli ludzie potrafią koncertowo zniszczyć swój dorobek życia, używając narzędzi sztucznej inteligencji. Młode pokolenie musi być znacznie mądrzejsze i znacznie bardziej odporne. Tutaj mamy fantastyczną współpracę z Ministerstwem Kultury i cieszę się, że mój kolega Maciej Wróbel, doświadczony wieloletni dziennikarz, parlamentarzysta warmińsko-mazurski, odpowiada też za media publiczne, bo to między innymi patrząc na media, przygotowywany był program edukacji medialnej. Nauczycielki i nauczyciele i tak każdego dnia, czy na godzinie wychowawczej, czy na swoich przedmiotach, uczą młodzież, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak poszukiwać źródeł. Ale do tej pory było to nieskoordynowane. To, co zmienia edukacja medialna, to jest to, że jest to skoordynowane, widoczne pomiędzy przedmiotami, nauczyciele ze sobą współpracują, a młody człowiek po szkole będzie miał znacznie większą odporność na dezinformację i znacznie większe umiejętności chociażby poszukiwania źródeł. Z EDU edukacja medialna jestem naprawdę bardzo dumna, bo to jest jedna z tych rzeczy, które pozwolą nam zbudować szeroką odporność społeczną. Proszę też pamiętać, że taki młody człowiek przenosi wiedzę swoją i zaciekawienie światem rodzicom i jest realnie tą osobą, która może wesprzeć dziadków, żeby nie nabrali się na fejkowe linki i rodziców, by nie nabierali się na fejkowe newsy. Także od 1 września to jedna z tych zmian i bym bardzo prosiła pana ministra, żeby opowiedział, jak z perspektywy tej drugiej, z perspektywy mediów, ta zmiana będzie budowała odporność. Panie ministrze.
11: Bardzo dziękuję. Pani minister, pani kurator, szanowni państwo. Budowanie odporności państwa to nie tylko budowanie silnej armii, to też budowanie mądrego, świadomego obywatela i właśnie edukacja medialna ma temu służyć. Adresujemy edukację medialną do tych młodych ludzi, którzy są cyfrowymi tubylcami. Oni właściwie wychowują się od pierwszych dni swojego życia w nowoczesnym świecie, w którym smartfony, sztuczna inteligencja, social media dominują naszą rzeczywistość. I to jest niezwykle ważne, żeby ich do tego przygotować, bo kiedy młodzi ludzie częściej ufają influencerom niż naukowcom, częściej ufają opiniom niż faktom. Musi wkroczyć edukacja medialna, która powie im, jaka jest rzeczywistość i jak odróżniać fake newsy od prawdziwej informacji. Dlatego też tutaj z panią minister, z Ministerstwem Edukacji łączymy siły w tej kwestii i edukacja medialna rusza w tym roku w szkołach podstawowych. Dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby młodzi ludzie także w praktyce poznawali, jak wygląda tworzenie informacji, żeby wiedzieli, jak wygląda praca reportera telewizyjnego, żeby wiedzieli, jak wygląda praca dziennikarza, żeby zrozumieli, że dziennikarz, zanim poda informację publicznie, musi sprawdzić ją w przynajmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, że musi zapytać drugą stronę, że musi zebrać jak najwięcej faktów. Nie liczy się dzisiaj bardzo często to, o czym powiedziałem przed chwilą, liczy się to, żeby podać informację szybciej. I wówczas powstaje dezinformacja. Te wszystkie mechanizmy chcemy, żeby młodzi ludzie poznawali. Wtedy łatwiej będzie im poruszać się w tym świecie pełnym dezinformacji. Rok 2027 będzie ogłoszony przez Senat rokiem właśnie takiego bezpieczeństwa informacyjnego. To będzie też okazja do tego, by szerzej o edukacji medialnej rozmawiać. Ale my jako resort kultury już od wielu miesięcy prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają wzmacniać ten przekaz. Wykorzystujemy do tego oczywiście wszystkie dostępne nam narzędzia. Media publiczne ustawowo nie są zobowiązane do tego, by realizować zadania z zakresu edukacji medialnej. Ustawa mówi, że zajmuje się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale ta w tej kwestii widocznie skapitulowała. Media publiczne dzisiaj realizują te zadania zawodowo. Telewizja Polska podczas ogólnopolskiej akcji Polska na Tak, trwającej przez cały rok, prowadzi takie działania z edukacji informacyjnej, z walki z dezinformacją, z udziałem ekspertów Akademii Telewizyjnej. Przygotowaliśmy także portal sprawdzam.to.pl. Portal ten tworzą redakcje Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polski i na łamach tego portalu prezentowane są treści, które są odpowiedzią na fake newsy, które zalewają internet każdego dnia w Polsce. Wzmacniamy także rolę mediów lokalnych, bo w tym roku przeznaczyliśmy 10 milionów złotych na wsparcie mediów lokalnych, bo przecież kto jak nie media lokalne może najlepiej prezentować walkę z dezinformacją, bo każdy dziennikarz lokalnej prasy, lokalnej telewizji jest znany swoim widzom, swoim czytelnikom, zmieniaj nazwiska i widzowie wiedzą, że on nie będzie gotów podać nieprawdy. Chcemy też wzmocnić młodzież poprzez akcję What the Fake. To będzie akcja ogólnopolska realizowana przez Ministerstwo Kultury wspólnie z Europejskim Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. No i ostatnia rzecz, ten komponent, który jest niezwykle istotny. Tworzymy w całej Polsce świetliki, czyli świetlice multimedialne w małych miejscowościach, we wsiach, w małych gminach, po to, żeby na terenach wykluczonych cyfrowo młodzi ludzie, ale także seniorzy mogli korzystać z nowoczesnych technologii. W tym roku powstanie takich świetlików prawie 60. W przyszłym roku chcemy, żeby było ich 3 razy więcej.
14: My żeśmy długo zastanawiali się, w jaki sposób edukację medialną zakorzenić. Nowy przedmiot oznaczałby przygotowanie, nowe kwalifikacje dla nauczycieli, oznaczałby dodatkową godzinę. A realnie te treści już są. Jeżeli byśmy zamknęli edukację medialną w jednym przedmiocie, młodzież nie widziałaby na przykład powiązań pomiędzy tym, czego się uczą na języku polskim, a tym, w jaki sposób na przykład tworzą się informacje medialne. Nie widzieliby tego wpływu na geografię. To byłoby dołożenie czegoś, co tak naprawdę w szkole jest. Tylko trzeba wyciągnąć, wyjąć jako osobną część i dobrze opowiedzieć. Polska szkoła nie potrzebuje dodatkowych przedmiotów. To jest najczęstsza laików recepta, dajcie nowy przedmiot. Tylko to się nie sprawdzi, bo to nie chodzi o dodatkową godzinę. To chodzi o dobre wyłożenie wiedzy, przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli praktyków. I taki jest pomysł na edukację medialną. I tak jak patrzę nawet na reakcję będącej tu z nami pani dyrektor, a nie rozmawiałyśmy o tym, no to jest też ten kierunek pożądany przez nauczycieli. Żeby młodzież spędzała w szkole czas znacznie bardziej efektywnie, a nie znacznie dłużej. I to efektywne wykorzystanie czasu będzie dobre. Dlatego, że też proszę pamiętać, że nauczyciel języka polskiego ma inne kompetencje, inne uprawnienia, inne kwalifikacje niż nauczyciel informatyki. A kiedy ze sobą współpracują, powstaje też synergia. Przez lata borykaliśmy się z tym, że młodzież nie widziała powiązań pomiędzy historią a literaturą. Na pewno pan to pamięta ze swojego życia szkolnego, a każda młoda osoba, która jest tu z nami, pamięta to też ze swojego, że jeden przedmiot szedł swoim torem, drugi swoim. My je właśnie spinamy. To samo jest z modułem przyrodniczym, to samo będzie z modułem filozoficznym, czyli wyciągnięcie tego, co jest najlepsze i pokazanie młodym ludziom, że świat jest spójny i wspólny. I nie ma planów dokładania dodatkowych przedmiotów. To, co trzeba robić, to wskazywanie na priorytety. Jednym z tych priorytetów dla Ministerstwa Edukacji jest budowanie odporności. Właśnie w ramach każdego możliwego przedmiotu. Generalnie w systemie oświaty chciałabym, żeby było więcej nauczycieli. Natomiast proszę pamiętać, że dane z lipca nijak się mają do danych, które będą we wrześniu, bo to właśnie w miesiącach wakacyjnych nauczyciele podejmują decyzje o zmianie pracy, zmianie szkoły. Często się przeprowadzają, często zdobywają nowe kwalifikacje i też zmienia się ich ścieżka zawodowa. To jest ten czas transferów dla nauczycieli. Tak jak ma pan w sporcie okienko transferowe, tak okres wakacyjny jest tym momentem, kiedy w szkole się też dużo zmienia. Przychodzą nowe klasy, odchodzą nowe klasy, więc wiarygodne dane są tak naprawdę na początek września. I widzimy wyzwania szczególnie dotyczące nauczycieli ścisłowców i dlatego podejmujemy działania, żeby ten problem był jak najmniejszy. Ja zauważam też dane z roku na rok. I tak jak faktycznie potężny kryzys był w roku 2022-2023, tak z roku na rok widzimy, że tych wakatów jest, takie zapotrzebowania nauczycieli wyrażanego w wakatach jest trochę mniej, bo parę rzeczy nam się udało ustabilizować. Po pierwsze, wzrost wynagrodzeń. Realnie od 2023 to jest wzrost o 41 lub 44%, w zależności od tego, czy jest to nauczyciel początkujący, mianowany czy dyplomowany. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność zatrudnienia dla młodych nauczycieli. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność też dla nauczycieli starszych, zmiany chociażby w urlopach, na poratowanie zdrowia i sanatoryjnych, więc tu stabilizujemy system, na czym bardzo mi zależy.
13: O zmianach dotyczących przede wszystkim edukacji medialnej, która została wprowadzona do szkół w całej Polsce, opowiadała minister edukacji Barbara Nowacka oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel podczas spotkania z mediami i nauczycielami w Olsztynie. Wszystko to pięknie brzmi, mamy nadzieję, że te programy rzeczywiście przyniosą zamierzone skutki. I ten temat był jedynym, który dla Was przygotowałam na ten kwadrans, ale przecież to jeszcze nie koniec naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Teraz zaproszę Was na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy i będzie kulturalnie. Nadal. Do usłyszenia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko. I zapraszamy na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ze stolicy Warmii i Mazur, która gromadzi w sobie ograniczone, ale jednak też spore zasoby instytucji kultury, które prężnie działają na korzyść mieszkańców Olsztyna, ale także mieszkańców całego regionu, bo oczywiście w swoje mury zapraszają nie tylko Warmińsko-Mazurska Filharmonia czy Olsztyński Teatr Lalek lub Galeria BWA w Olsztynie, ale także między innymi Teatr Jaracza w Olsztynie. To właśnie tam jest realizowany projekt Teatr Osiągalny za 1 zł. I jego celem jest właśnie stanie się bardziej dostępnym dla osób spoza Olsztyna, dla których też teatr chce otworzyć swoje drzwi. No i jednym ze spektakli, na które będzie można wybrać się w najbliższych tygodniach, jest sztuka pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych. Więc chciałabym Wam teraz trochę opowiedzieć o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a nie tyle ja będę o nim mówiła, co twórcy tego spektaklu. Posłuchajcie. O sztuce pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych, na podstawie książki pod tym samym tytułem. Na scenie pojawiają się trzy fantastyczne aktorki, które wcielają się w różne oblicza jednej postaci. Będzie też smaczek dla miłośników kultury azjatyckiej. Polecam zrobić teraz nieco głośniej.
15: Tego lata zakochałam się 64 razy. W chłopakach, w dziewczynach i w osobach. W pani z piekarni. I w facecie, który w czerwcowy poranek sprzedawał z brudnego kota kradzione okulary przeciwsłoneczne. W dorastających chłopcach, z plączącymi się kończynami i drżącym głosem. W każdej napotkanej staruszce w kwiecistym kostiumie z poliestru. W czereśniach i w rozgrzanym asfalcie. Zakochiwałam się demokratycznie, przelotnie i niezobowiązująco. A inni zakochiwali się we mnie, bo pachniałam przygodą i błyszczałam jak cukierek w złotym papierku.
16: Daria Sobiek, dramaturżka spektaklu Jak płakać w miejscach publicznych. Zaproszenie do tego projektu złożył mnie i Pameli Leonczyk, dyrektor teatru Paweł Dobrowolski. Był zainteresowany adaptacją tej konkretnej książki, więc z wielką przyjemnością zapoznałyśmy się z nią. Już wcześniej wiedziałyśmy o niej, że taka książka jest, była dość głośna. Z racji właśnie tego, że traktuje o dość poważnym temacie, o temacie zdrowia psychicznego. Za to bardzo ciekawe jest to, że podchodzi w sposób lekki, humorystyczny, ciepły, bardzo czuły i myślę, że uniwersalizujący ten problem dla wszystkich. Aktorki wcielają się w trzy postaci, które nazwałyśmy Emi i Lia, czyli troszeczkę robimy tak, że rozczłonkowujemy tą główną bohaterkę Emilię, z racji tego, że zauważamy, że w jednej osobie może być tak wiele różnych odcieni, tak wiele ambiwalencji, kontrastów i te osoby po prostu się uzupełniają w jednej. Czasami po prostu tak możemy zauważyć, szczególnie w takich momentach kryzysu psychicznego. Mamy też świadomość, że temat jest bardzo istotny, szczególnie dzisiaj. Wiemy, że tematem coraz częściej zajmuje się media i możemy dość dużo się o nim dowiedzieć. Natomiast chcemy też dotrzeć do takiej grupy odbiorców, którzy są potencjalnie zainteresowani sami zdrowiem psychicznym, zadbaniem o niego, o to, by znajdować w osobach, które są blisko, wsparcie i w razie czego szukać pomocy specjalisty. Natomiast mam też wrażenie, że ten spektakl będzie dotykał osoby, które po prostu czasami odczuwają samotność, lęk, smutek i takie uczucia, które łączą nas wszystkich, więc nie robimy spektaklu, który mówi o medykalizacji cierpienia, ale opowiadamy konkretną historię autorki Emilii Dłużewskiej, która myślę, że może dotknąć wiele, wiele osób.
17: Emilia to typowa przedstawicielka milenialsów. Chce mieć wszystko, karierę zawodową, udany związek, bogate życie towarzyskie, czas dla siebie i dobre zdjęcia na Insta. Żyje intensywnie, od zebrania do imprezy, od wernisażu do zagranicznych wakacji, do dnia, gdy nagle odkrywa, że wszystko to było złudzeniem. Wydawało jej się, że jest szczęśliwa, a tymczasem czołga się w głowie jej rozpaczy.
18: Dzień dobry, nazywam się Marzena Bergman. Jestem Lio. Tak naprawdę zależało nam, żeby dziewczyny stanowiły jedność, żeby były trójgłową boginią, czy też smoczycą, ale no, żeby móc nadać im jakiś rozpoznawalny, charakterystyczny kolor, to rzeczywiście troszeczkę je dociążyłyśmy, czy też poszukałyśmy jakiejś odmienności. Starałyśmy się wcisnąć Lię w gorset, w jakąś taką sztywność, w niemożność właśnie wyluzowania, puszczenia się w takie zniewolenie, żeby stworzyć taką intymną opowieść i przyswajalną i strawialną, to potrzebowałyśmy tego czasu, żeby się jakoś też w sobie zakotwiczyć, zapoznać, żeby się podzielić doświadczeniami, opowieściami właśnie osobistymi, czy też jakimiś takimi no jakby z zasięgu ręki. Bazą, tak, jakby takim źródłem informacji podstawowym była rzeczywiście książka, ale też dzieliłyśmy się. Tak naprawdę to ma miejsce zawsze. Czegokolwiek by się nie robiło, jakiego repertuaru by się nie robiło, to ten moment spotkanie się na takim gruncie prywatnym też jest bardzo ważne, a tutaj właściwie on był jakąś taką trampoliną w ogóle do naszej pracy. Bez tego w ogóle by nie poszło, tak? Gdybyśmy my się w tej bliskości, w tym siostrzeństwie nie spotkały, myślę, że niemożliwe byłoby stworzenie tej opowieści.
19: Dzień dobry, nazywam się Agata Zielińska i wcielam się w postać Mi. Każda z nas ma inną swoją, że tak powiem, barwę depresji. Moja postać jest raczej osobą nadpobudliwą, osobą, która na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma depresji, czyli ta, która generalnie na ogół się bardzo dużo uśmiecha, jest pozytywnie i energetycznie nastawiona do świata, a tak naprawdę gdzieś w głębi duszy przechodzi bardzo trudne chwile w życiu. Zła diagnoza i też w późniejszym etapie spektaklu okazuje się, że ta dwubiegunówka jest też normalną rzeczą. Na początku właśnie została zdiagnozowana jako depresja i przy większym, że tak powiem, rozpoznaniu okazuje się, że właśnie jest dwubiegunówka. Tak jak też z tekstu wynika, że to no, może być też choroba jak każda inna, jak na przykład zapalenie wyrostka i właśnie myślę, że nie chcemy demonizować tej depresji i stwarzać z tego jakiegoś wielkiego problemu i wielkiej sprawy, tylko coś, co jest wokół nas i też to jest po prostu normalne, że gdzieś te neurony gdzieś inaczej funkcjonują, że ta serotonina, o której ja też w spektaklu mówię, dociera do komórek w inny sposób i to właśnie też jest rzecz normalna, żeby, no, nie chcemy demonizować tego problemu i dlatego też spektakl jest pokazany w dość lekki, dość przyjazny i pozytywny sposób, właśnie żeby widz nie wyszedł z tym ciężarem, tylko z czymś bardziej lekkim, że okej, nic nie ma w tym złego, że mam depresję.
20: Dzień dobry, nazywam się Barbara Prokopowicz i wcielam się tutaj w rolę E. Myślę, że ten aspekt takiego rozluźnienia, ale które to rozluźnienie nie wynika z dobrego samopoczucia na swój własny temat, tylko z powodu braku sił. I moja postać, znaczy nie wiem, czy mogę tutaj spoilerować troszeczkę, ale porusza się generalnie bardziej przy ziemi niż w pionie. Także położenie horyzontalne jest tutaj dla mnie kluczowe, ale oczywiście nie tylko, bo to się później zmienia, bo są różne momenty w spektaklu, gdzie my w zależności od kontekstu no się zmieniamy, tak? Więc to nie tylko jest to, że ja jestem, przelewam się przez siebie samą cały czas. Bo tutaj mamy w ogóle właśnie taką naszą przestrzeń mobilną dosyć, w której egzystujemy, funkcjonujemy i przeżywamy te nasze różne stany. Zaufanie, że poznałyśmy się bliżej, że potrzeba było właśnie wytworzyć taką między nami bliskość i przede wszystkim, żebyśmy się lubiły w tym i nie miały zahamowań, czy przeszły różne bariery wobec siebie, no żeby to było w miarę swobodne.
17: Życie rozpada się na kawałki. Czy uda się je skleić? Poruszająca opowieść o samotności, zagubieniu i potrzebie miłości.
15: Głupia sprawa.
17: Głupia sprawa to przez przypadek wysłać poufną korespondencję na zbiorowy adres.
15: Albo wyrzucić do śmieci cukierek zamiast papierka.
17: Albo odpalić papierosa od strony filtra. Głupia sprawa. Zwrócić się do swojego chłopaka imieniem jego brata też.
21: Dzień dobry, Magdalena Mucha, scenografka i kostiumografka w Jak płakać w miejscach publicznych w reżyserii Pameli Lończyk, tekst Darii Sobik. Chciałabym podpytać właśnie trochę o tę scenografię, bo to pani temat. I to, co najbardziej mnie zaintrygowało, to jest właśnie ten kot. Skąd pomysł na to, żeby on się tutaj pojawił, żeby też sygnował sobą cały spektakl, bo pojawia się też ta postać na plakatach. To może najpierw o pomyśle, a potem jeszcze kilka szczegółów.
22: Pomysł wziął się z takiej potrzeby też, którą na początku sobie założyłyśmy, że nie chcemy jakby dociążać tematu, który jest wyjątkowo ciężki i zaczęłam szukać czegoś, co jest na kontrze i po wymyśleniu tam ilość pomysłów myślę sobie i cały czas chodził mi płaczący kot po głowie i wtedy jeszcze nie wiedziałam jakby do czego mnie ta myśl zaprowadzi i jak sobie gdzieś tam zaczęłam myśleć o kocie, to przypomniały mi się te kotki, które nas zapraszają do sklepów po to, żebyśmy kupowali dużo towarów. No i w samej książce bardzo dużo jest o tym budowaniu się kapitalizmu, o tych początkach. Jakby mnie ta książka odniosła do czasu, kiedy budował się kapitalizm, kiedy właśnie nasi rodzice, wujkowie jeździli za granicę, przywozili torby z towarami, kiedy te wszystkie na stadionach były tak zwane rynki, na których można było mnóstwo, stąd też torby. Więc jakby pomyślałam sobie, że to był taki moment, kiedy skończył się ten czas z prostych wyborów i dostaliśmy bardzo dużo i to bardzo dużo zaczęło nas przytłaczać i przygniatać, bo aż trudno się w tym odnaleźć. I gdzieś tam ten kot mi się połączył właśnie z tym zapraszającym kotem. Pomyślałam sobie, że ten nasz może być takim kotem, który zaprasza nas do popłakania sobie teraz nad tym straconym czasem, tą prostotą, która kiedyś była, ale też no właśnie to popłakanie jest po to, żeby zastanowić się, co my mamy w ogóle z tym dobrem, które mamy i z tą ilością wyborów zrobić. Więc jakby taka była jego historia.
21: Kiedyś słyszałam, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale podobno ma znaczenie to, którą łapką ten kot macha i te tabliczki, które tutaj są w formie pudełka z chusteczkami, też najczęściej mają jakieś życzenia. To właśnie gdyby tu mogła jeszcze pani...
22: No tak, no nasz kot w związku z tym, że płacze, ta łapka podniesiona lewa do góry jest zapraszającą właśnie. No stawia się te koty w sklepach, właśnie one mają zapraszać ludzi do kupowania rzeczy. Nasz zaprasza do płakania i dlatego ma chusteczki, a nie życzenia. Chusteczki No może tego nie będę zdradzała jeszcze, jakie tam są chusteczki. No tak, ale my zrobiliśmy inną wersję tego kota. Ja sobie też pomyślałam, że w ogóle jak sobie zadałam pytanie, no bo tak naprawdę też mam takie uczucie, że ta mnogość chorób naszych psychicznych wynika też z tej wielości, w której żyjemy, wyborów, jakby tych rzeczy, bodźców też, z którymi się spotykamy. I też miałam taką myśl, że jakby co sam kapitalizm by zrobił, jakby jak wyszedłby naprzeciw, bo kapitalizm lubi wychodzić naprzeciw też potrzebom, które sam generuje. I pomyślałam sobie właśnie też, że pewnie stworzyłby jakąś taką strefę płaczu, właśnie postawił jakieś fajne rzeczy kolorowe i w ogóle i to nagle stałoby się znowu kolejnym produktem, który można sprzedać, na którym można zarabiać pieniądze. Nasz problem oczywiście by się nie rozwiązał w ten sposób, ale byłby tak prowizorycznie jakby rozwiązany i utrzymujący jednocześnie ten system, no, który się musi karmić tym nadmiarem.
0: Ale największy fuck up jest ten, tak ostateczny, że nie ma sensu go powstrzymywać.
1: Czyli dokładnie wtedy, gdy mówisz wszystkim swoim znajomym, że masz depresję, a potem okazuje się, że jednak masz dwubiegunówkę.
13: Spektakl pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych to jedna z propozycji, która znalazła się w tegorocznym repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze znalazło się w programie na najbliższe dni i tygodnie, zajrzyjcie na stronę teatr.olsztyn.pl/repertuar. I tym zaproszeniem żegnam się z Wami na jakiś czas, ale oczywiście o stałej porze wrócę do Was na 95 z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Kłaniam się, Aga Wiśniewska. Pa, pa.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Dzień dobry, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę zajmiemy się dwoma tematami. Na pierwszy ogień wylosowała się Marta Kruk, przewodniczka PTTK, która za chwilę zdradzi sekret powiązań świętego Jakuba, tego samego, który siedział z Jezusem przy stole, a Olsztynem, miastem mlekiem i miodem, nie płynącym, ale też jest spoko.
2: Ja rodowitą olsztynianką nie jestem i jedno z pytań, które się w pewnym momencie w mojej głowie pojawiło, to było to, dlaczego patronem Olsztyna jest święty Jakub i dlaczego w ogóle mamy jego szlak tutaj?
23: No, to też jest ciekawe i oczywiście możemy opowiadać o faktach i tutaj jeśli miałabym mówić o faktach, to bym powiedziała, że święty Jakub pojawił się na pierwszej pieczęci miasta, prawdopodobnie dlatego, że był po prostu bardzo popularnym świętym w tamtym czasie i na niego padło, ale no, to nie jest taki atrakcyjny jak legendy przecież. No i znowu tutaj z pomocą przychodzi Maria Zięta-Ramalewska, która opisała legendę o świętym Jakubie. No ja akurat należę do tych przewodników, którzy jednak lubią się trzymać faktów i zawsze ją tłumaczę i opisuję, że nie do końca jest prawdziwa, ponieważ legenda mówi o tym, że święty Jakub, przemierzając świat właściwie po śmierci Jezusa, był jednym z apostołów, prawda? Musimy sobie to uzmysłowić. Jednym z 12, którzy po śmierci Jezusa mieli za zadanie szerzyć jego naukę wśród narodów świata. No więc święty Jakub przedstawiany zwykle z laską taką wędrowca i jakichś tam wygodnych butach, a czasem nawet bez, czasem też z jakimś mieszkiem, w którym trzymał jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i często w szerokim kapeluszu, który też pielgrzymom towarzyszył, chroniąc przed słońcem i deszczem. I tak ten święty Jakub przemierzał właśnie świat, głosząc nauki Jezusa. No i tutaj muszę od razu powiedzieć, że nie ma opcji, żeby do Olsztyna dotarł, ale możemy udawać, że tak było i tak właśnie tej wersji trzyma się Maria Zięta-Ramalewska. Mówi o tym, że wędrując tak przez świat, święty Jakub, no zmęczony był niesamowicie, szedł przez piękną krainę, do tej pory mu nieznaną, pełną lasów, pełną rzek i jezior. Było fantastycznie i tak zapatrzony w te drzewa, lasy i jeziora. Nawet nie zauważył, kiedy została go noc. Bardzo był już zmęczony i postanowił, no, przespać się nad brzegiem jednej z rzek napotkanych i strasznie mu było zimno. Było mu bardzo, bardzo zimno, ciemno się już zrobiło, nadeszła noc, otulał się swoim płaszczem, ale to było za mało. No i zaczął się modlić. Zaczął wznosić modlitwę z prośbą o pomoc, jakieś wsparcie z niebios i wtem zaszeleściły okoliczne krzaki i drzewa i wyłonił się spośród nich jeleń z szerokim, ogromnym porożem i ten jeleń, pocierając swoim porożem o gałęzie, wykrzesał ogień. I święty Jakub rozpalił sobie ognisko, ogrzał dłonie, stopy, no zrobiło mu się raźniej, też jaśniej, no i zaczęło mu burczeć w brzuchu. I znowu wznosi modły do niebios z prośbą o wsparcie. Przecież nie upiecza tego jelenia, który mu dopiero co pomógł. No i wsparcie przyszło znowu z lasu, ale tym razem w postaci małych zwierzątek, wiewiórek, lisów, jeżyków, które przyniosły owoce lasu. Grzybki, maliny, jagody, orzeszki również. Więc naznosiły takich przysmaków dla świętego Jakuba, który już najedzony był już prawie całkiem szczęśliwy, oprócz tego, że zaczęło mu doskwierać pragnienie. No, próbował z rzeki nabrać wody w dłonie, no, ale to niespecjalnie mu szło, gdzieś ta woda uciekała między palcami. No i znowu krótka modlitwa zaowocowała tym, że z wody wyłoniła się rybka, przynosząc muszlę i podając wodę w muszli, co było dużo łatwiejsze do wykorzystania. Święty Jakub więc był już ogrzany, najedzony, napity, zasnął sobie smacznie. A rano obudziły go głosy, śpiewy, śmiechy i spostrzegł po drugiej stronie rzeki kobiety. Kobiety, które robiły pranie. No, trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze myliśmy pralki automatyczne. Kiedyś pranie robiło się nad rzeką i tak właśnie kobiety prały sobie wesoło, przyśpiewując przy pracy i rozmawiając o najważniejszych rzeczach. Święty Jakub postanowił podejść do nich, przywitać się. Mówi, dobre kobiety, w pięknym miejscu mieszkacie, wspaniałym, obfitującym w lasy, w piękną przyrodę i bogatym w zwierzęta i owoce. Powiedzcie, jak się nazywa to miejsce? Skąd wy jesteście? Gdzie mieszkacie? A one mówią, no właściwie mieszkamy tutaj, mamy takie sobie miasteczko, ale nie nazywa się właściwie, nie ma swojej nazwy. Święty Jakub mówi, no ale jakże to tak, no musicie tutaj mieć nazwę do tego miasta. Coś wymyślmy, rozgląda się Jakub dookoła i patrzy, że w pobliżu rośnie dużo olch, czy też olszyn i postanowił, że miasto będzie nazywało się Olsztyn.

0: tu wytyczono tutaj szlak, którym wędrował rzekomo przez Europę. No, muszę sprostować właśnie, że nie w ten sposób to było. Jak już powiedzieliśmy, święty Jakub nigdy w Olsztynie osobiście nie był, ale legenda brzmi całkiem sympatycznie i możemy w ten sposób jego obecność tutaj i to, że jest patronem naszego miasta, tłumaczyć.
1: Legendę o świętym Jakubie i Olsztynie opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK. A teraz wybierzemy się kawałek pod Olsztyn. W Bukwałdzie działa ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich. Tuż obok jest azyl dla ptasiorów, a wszystkim tym opiekuje się Fundacja Albatros, której twarzą, sercem, umysłem i głosem jest Ewa Rumińska, nasza druga gościni.
2: Jak wy edukujecie? Jak można skorzystać z tego, co wy tutaj robicie?
3: No jest wiele sposobów. Można skorzystać faktycznie w wielu formach przeróżnych. W tej chwili zapraszamy na te zajęcia edukacyjne zarówno grupy zorganizowane, takie powiedziałabym zupełnie nieformalne, jak też szkoły i instytucje wszelkie, które gdzieś gromadzą osoby zainteresowane tym tematem. Także zapraszamy. Zajęcia u nas w Ptasiej Akademii odbywają się oczywiście w formule takiej z reguły terenowej. O to też chodzi, żebyśmy cały czas byli w kontakcie ze zwierzętami. Ofertę edukacyjną naszą można się z nią zapoznać. Na stronie jest szczegółowo wszystko opisane, ale jeśli chodzi o takie nasze założenia w ogóle w tej edukacji, którą tutaj prowadzimy, no to przede wszystkim mi osobiście od początku zależy na tym, żeby właśnie historie naszych pacjentów stanowiły bazę do tych działań edukacyjnych, bo w tych historiach jest zawartych mnóstwo wiedzy, informacji, jest podstawa do tego, żeby gdzieś spojrzeć na świat troszeczkę z innego punktu widzenia, a też dzięki temu poszerzyć swój horyzont myślowy, trochę też spróbować wyjść ponad i poza swoje jakieś tam stereotypy myślowe, bo poza swój umysł to nie wyjdziemy, ale można próbować stereotypy, w których gdzieś tam tkwimy, bo wiadomo, że każdy tkwi w jakichś tam już określonych ramach, w których gdzieś się tam wychował, wyuczył, wykształtował. My próbujemy właśnie ludzi troszeczkę z tych ramek powyciągać i postarać się, żeby wyobrażali sobie właśnie trochę świat innymi oczami, a przez to od razu patrzyli na pewne sprawy może z większą wrażliwością, może z większym też jakąś taką chęcią sprawczości. W pewnych kwestiach możemy też coś zrobić, tak? Jest istotny każde najdrobniejsze działanie, ponieważ, nie wiem, każda szyba zabezpieczona przeciwko uderzeniom ptasim, każda świadomość ograniczeń prędkości na przykład, wszystko to daje szansę na uratowanie iluś istnień. To można powiedzieć globalnie, może nie mieć czy statystycznie większego znaczenia, ale dlatego danego istnienia to stanowczo robi grę.
2: Czy właśnie dużo jest w okolicach Olsztyna, Bukwałdu tutaj dookoła was, takich ludzi, którzy są wrażliwi na los ptaków?
3: No ja się stykam tylko z takimi ludźmi. Jak już ktoś przyjeżdża do nas tutaj z ptakiem rannym, którego gdzieś znalazł, to wiadomo, że jest to osoba, która jest wrażliwa. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na zajęcia, te dzieciaki, które przyjeżdżają tutaj na lekcje przyrodnicze, ci ludzie, którzy przyjeżdżają tu w trakcie wakacji po to, żeby po prostu zobaczyć zwierzęta, bo usłyszeli, że tu jest takie miejsce, czy też w ogóle poznać, jak to miejsce działa, to wszystko są ludzie, którzy są wrażliwi, bo gdzieś tam już ten temat jest dla nich istotny, interesujący i tak dalej. Nam zależy też, żeby oczywiście dziewczyny tam się kłócą czasem. Zależy nam, żeby to grono osób poszerzać, żeby też właśnie pokazywać ludziom te problemy, te właśnie pułapki, które na przykład czyhają na ptaki, te wszystkie przyczyny, dla których one trafiają do nas. Mówić o tym, ponieważ to daje właśnie jakąś inną perspektywę, daje możliwości też popatrzenia na pewne sprawy z troszkę innego punktu widzenia. Także te wszystkie materiały, które też u nas na stronie czy w mediach społecznościowych są publikowane, to wszystko po to, żeby można było to nasze grono ptakolubów powiększać i też żeby, bo tak naprawdę, o co w tym chodzi wszystkim, przecież wszystko to jest jedno tak naprawdę. W związku z tym, im bardziej ludzie sobie z tego zdają sprawę, tym też ich życie staje się piękniejsze po prostu. Bo to nie tylko kwestia tego, że my chcemy tutaj ściągnąć ludzi, którzy będą chcieli pomagać ptakom. My, ptaki i wszystko, co nas otacza, jesteśmy

0: jednym. W momencie, kiedy coraz więcej ludzi to czuje, bo to nawet nie jest kwestia rozumienia, to jest bardziej kwestia czucia, bo rozumienie oczywiście gdzieś za tym może iść, czy pomiędzy, ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo często chodzi tutaj o współodczuwanie po prostu, które jest takim kluczem do chęci zrobienia czegoś w kierunku ochrony tych zwierząt, w kierunku poprawy jakości środowiska i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że każdy z nas ma inne przestrzenie, w których ich funkcjonuje i w których może jakieś tam działania wykonać i coś uczynić, coś sprawić, coś poprawić, i im więcej tych ludzi właśnie za tą sprawczością zatęskni dzięki ptakom, tym lepiej, no.
1: Trochę statystyk bym chciała wyciągnąć. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, że nawet kilkaset tych gatunków tutaj się mogło u was w lecznicy pojawić. A jak często w ogóle do was trafiają ranne, chore, gdzieś tam przywiezione przez kogoś ptaki?
0: Powiem tak, rok ma 365 dni z reguły, a do nas trafia rocznie około 1500. Średnio 3 dziennie. A w praktyce w sezonie letnim, czyli w sezonie lęgowym, trafia do nas po kilkanaście ptaków dziennie. A poza sezonem lęgowym, no to jest już mniej stanowczo, ale praktycznie są zawsze. Są zawsze, można powiedzieć, że prawie codziennie trafiają do nas przez cały rok nowi pacjenci. Także no jest to bardzo dużo. Jak na nasze tutaj możliwości, to jest naprawdę dużo. W związku z tym no to też pokazuje, jakie są potrzeby w tej kwestii, tak? No i ponieważ ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie województwa jest jeszcze kilka, no ale akurat nasz ośrodek jest takim ośrodkiem, który po pierwsze no, na miejscu ma lecznicę specjalistyczną dla ptaków, która jest tylko i wyłącznie jakby pracuje dla ptaków dzikich, co jest no tym elementem jakby takim podstawowym tutaj wyróżniającym nasz ośrodek, a efekt tego jest taki, że połowa tych zwierząt, albo ponad połowa, która trafia do wszystkich ośrodków na terenie województwa, to trafia właśnie do nas. Powiem szczerze, bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby gdzieś obok Olsztyna powstał jakiś ośrodek jeszcze rehabilitacji ptaków, czy zwierząt w ogóle dzikich, ze względu na to, że no ośrodki w tej chwili, wszystkie praktycznie, które są u nas, są wypełnione po brzegi, jeśli nie przepełnione. Także no, potrzeby w tej kwestii, co tu dużo mówić, no niestety nie maleją. Z roku na rok one są coraz większe i to widać, i to jest taka tendencja, która już się od długiego czasu utrzymuje. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam ta liczba pacjentów się w miarę ustabilizuje, że nie będzie już rosnąć, ale to wie.
1: Małe gesty mają ogromne znaczenie, więc jeśli możecie, to pomyślcie, czy macie możliwość pomocy olsztyńskim ptakom, a jeśli pomysłów brak, to proszę bardzo na pogadankę doszkalającą w Bukwałdzie się wybrać. I to wszystko, co dla was przygotowałam na ten kwadrans. Niedługo wrócę do was na 95 FM. Do usłyszenia, mówi wam Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: No dzień dobry się z Państwem, mili moi radiosłuchacze. Zaczynamy kolejne wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was gorąco do spędzenia ze mną czasu na falach 95. To gorąco w moim zaproszeniu nie pojawiło się przez przypadek. Nie wiem, czy też tak miewacie, ale ja owszem, że czasem się budzę z melodią w głowie i ona właściwie robi mi soundtrack pod cały dzień. No i dziś wylosowała się piosenka pod tytułem Arabska Noc. Jest rok 92, mała Agnieszka zasiada do dobranocki, a tam serial o przygodach Alladyna Gina. Na wokalu Adrian Wiśniewski, bo nie ma przypadków, i padają słowa: opowieści tej wirkusi was porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. I tymi słowy chciałam wam zapowiedzieć, że wir opowieści będzie was kusił także na naszej antenie. Już za chwilę Marian Jurak, przewodnik PTTK, opowie w kilku słowach o jeziorach, które są, były i prawie zniknęły z przestrzeni naszego miasta, ale przede wszystkim opowie nam, jakiego magicznego miejsca przed laty mieszkańcy Olsztyna szukali w lesie miejskim. Zostańcie z nami i posłuchajcie. Co jeszcze zniknęło z przestrzeni Olsztyna, o czym warto byłoby powiedzieć?
3: Ponieważ operujemy dźwiękiem, no to zniknęła jedna rzecz niezapisana, mianowicie po wojnie, szczególnie na Zatorzu, ale nie tylko, można było w Olsztynie usłyszeć piękny zaśpiew wileński, bo przecież tutaj sprowadzili się ludzie, których wyrzucono z Wilna w 45 czy 6 roku i oni się tu osiedlili i mieli ten piękny wschodni akcent. tego już nie usłyszymy, bo tych ludzi już nie ma.
1: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Brzeziny i jezioro, którego już nie ma. Opowiedzmy właśnie, co tam zaszło. I to chyba też nie jest jedyne takie miejsce, bo tutaj niedaleko na Podgrodziu chyba była jakaś podobna historia, że tam był kiedyś jakaś woda i teraz już jej nie ma, bo zrobili działki.
3: To właśnie na tym Podgrodziu, czy w okolicy osiedla Podgrodzie, jest ta Płocidupa, czy też Płocidługa, jak chcą poprawni politycznie. Ona jest w tym miejscu, o tak powiedzmy, od Warszawskiej na wschód, po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej. Ale oprócz tego było inne jeziorko. Nazywało się fikuśnie Fajferek i mieściło się niedaleko dworca zachodniego. Tam teraz rzeczywiście są w tej dolince ogródki działkowe i to było jeziorko, nad które mieszkańcy Olsztyna chodzili się kąpać.
1: Co się stało, że te akweny zniknęły?
3: Potrzeba było ziemi uprawnej i łąk. I dlatego w naszym regionie co najmniej 1/3 istniejących w XIX wieku jezior została spuszczona, płytszych jezior została spuszczona właśnie pod te potrzeby. Proszę Państwa, niewiele brakowało, a nie mielibyśmy jeziora Ukiel, bo też było planowane do spuszczenia, żeby zrobić z tego łąki i pastwiska, ale mieszkańcy zaprotestowali. Na szczęście to się nie udało.
1: To rzeczywiście to była kraina tysiąca jezior, bo w samym Olsztynie, zdaje się, jest tych jezior kilkanaście.
3: No żyjemy w krainie tysiąca jezior, to jest oczywiście nieprawda, bo tych jezior mamy dużo, dużo więcej, ponad 2000 w naszym regionie, w województwie. Natomiast w samym Olsztynie jasięg oficjalnie się podaje 11. Natomiast jak się doliczy takie mniejsze zbiorniki typu Choinka, gdzie jest jezioro Choinka, pytanie do wszystkich, proszę Państwa, gdzie jest jezioro Choinka? Jezioro Choinka jest niedostępne, mieści się na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Warszawskiej. Czy ona ma adres Saperska, prawda, przy ulicy Saperskiej. Jak się doliczy takie małe jeziorka, to ja się doliczyłem, że jest ich 16.
1: Coś pięknego, nic tylko spędzać czas nad wodą w Olsztynie, ale czasami też warto przejść się do naszych lasów, między innymi do Lasu Miejskiego. Czy one też skrywają jakieś tajemnice?
3: Oj tak, no przecież w Lesie Miejskim to możemy powiedzieć, że był tor saneczkowy, były kawiarenki, było źródełko miłości. Nawet próbowano je reaktywować, ale źródełko wyschło, nie ma źródełka miłości.
1: Nie ma już miłości w Olsztynie, chociaż można je znaleźć, to źródełko miłości, w sensie też nad jeziorem Ukiel, zdaje się.
3: Ale to nie to źródełko miłości. Chodzi o takie źródełko, które było przy moście, jakby to ładnie opisać, na zapleczu rozgłośni radiowej. No, chodzili tam mieszkańcy Olsztyna romantyczni, ale już nie ma, już się skończyło.
1: Ale czy coś poza źródełkiem miłości jeszcze Las Olsztyński Miejski skrywa?
3: Powiedzmy tak, to już będzie rzecz późniejsza. Jak ja byłem młodym człowiekiem, to głośna była legenda o zaklętym zamku. Tak jest. Co więcej, chodziliśmy do lasu szukać zaklętego zamku, bo tak głośno mówiło się o tej legendzie. To jest opowieść opisana też przez Marię Zięta-Remaleską, a źródłem tej opowieści jest wieś Sądyty albo Sendyty, o której ostatnio było głośno, bo prowadzono tam i wykopaliska archeologiczne i jakieś inne prace. Choć, żeby być precyzyjnym, wieś Sądyty nie była w miejscu tych uwidocznionych, uczytelnionych, oznaczonych wykopalisk, tylko jakiś kilometr dalej. To była miejska wieś, która wymarła w czasie wielkiej zarazy na początku XVIII wieku. No i tam to mówimy o wsi, natomiast tu, gdzie były te wykopaliska prowadzone, to rzeczywiście było polskie grodzisko. No jest tam ten zaklęty zamek, legenda o zaklętym zamku.
1: Ale ta legenda polegała na czym? Na tym, że gdzieś właśnie w tych Sądytach jest ten zamek i on się, nie wiem, na przykład no tylko w pełni księżyca pokazuje?
3: No właśnie o to chodzi, że szło się do lasu szukać tego zamku, śladu, bo tym zamku nie ma, choć obwołowania dawnego grodziska są widoczne. Miejsce ładne, miejsce urocze na takim półwyspie wcinającym się w rzekę Łynę. Więc warto wybrać się teraz na taką wycieczkę.
1: No i ewentualnie też można sięgnąć jeszcze do książki z tekstem pani Marii Zięta-Rymalewskiej, tak?
3: Tak, oczywiście. Poczytać sobie opowieść, legendę o zaklętym zamku.
1: Legenda o magicznym zamku w olsztyńskim Lesie Miejskim to nie jedyna historia z mistycyzmem w tle, którą dla was dziś przygotowałam. O dobrych i złych duchach Olsztyna i Warmii opowie nam przewodniczka PTTK Marta Kruk. W tych legendach dotyczących Warmii, Mazur i Olsztyna pojawiają się takie magiczne, pozytywne postaci, pojawiają się też postaci gdzieś tam zaczerpnięte z religii, ale zdarzają się chyba też takie psotne, o, może tak, psotne postaci i też smutne. No i teraz chyba przyszedł czas na tę smutną.
4: No tak, no rzeczywiście jest dużo takich tutaj lokalnych duszków, skrzatów i pomocników, i psotników. Do psotników pewnie zaliczylibyśmy Kłobuka, który, no jak się go karmiło, jak się o niego dbało, to był całkiem przyjemny, bo znosił swoim gospodarzom bogactwa, natomiast gdy tylko coś mu się nie spodobało, to potrafił nawet spalić dobytek swojemu gospodarzowi, więc z kobukiem trzeba było być ostrożnym. Mamy jeszcze barsuki, które były takimi z kolei skrzatami pomocnymi, pomagały ludziom, nawet kiedy byli zbyt zmęczeni, to barsuki nocami przychodziły, czy to gotować, czy sprzątać, tacy to by nam się przydali pewnie. No ale właśnie jest też taka postać w pewnym sensie melancholijna i to jest smętek. No smętek też pojawia się w wielu opowieściach i bywa czasem takim wręcz ponurym, marudnym dziadem, któremu się nic nie chce i któremu dokuczają kłobuki. Ale jest też taka piękna legenda mówiąca o tym, kiedy smętek był pięknym młodzieńcem, właściwie niemalże bóstwem, które zamieszkiwało te tereny, zanim tutaj, no trzeba powiedzieć, przyszła cywilizacja. Smętek opiekował się przyrodą, troszczył się o lasy, o łąki, o wody, o wszelkie zwierzęta i stworzenia żyjące tutaj. Cieszył się dużą sympatią ludzi mieszkających w jakichś osadach, którzy też tą przyrodę szanowali i oddawali jej cześć. Była nawet pewna piękna młoda dziewczyna, która patrząc w błękitne, głębokie jak jeziora oczy smętka, do reszty się w nim zakochała. On z jednej strony odwzajemniał uczucie, ale no, trochę chyba przeczuwając, co może się stać, bał się jej wiele obiecywać. Ona jednak tęskniła i czekała, kiedy tylko on wyruszał w, powiedzmy, takie wyprawy, by doglądać swoich ziem. I za każdym razem tęskniła. On często wracał i z nią się spotykał, natomiast właśnie gdzieś w tych spotkaniach przewijał się ciągle taki smutek, taka melancholia i taka ostrożność, że on nie chciałby jej obiecywać zbyt wiele. No i okazało się, że po latach na tę ziemię zaczęli przybywać ludzie, którzy wycinali coraz więcej drzew, a zanieczyszczali coraz bardziej rzeki, bo zaczęli wznosić duże miasta, które no, wiązały się i z większą ilość, większym ruchem tutaj ludności, właśnie z wykorzystywaniem drewna, z zajmowaniem powierzchni lasów pod zabudowy i smętek tracił swoje królestwo, aż w końcu, żegnając się ze swoją kochaną na zawsze, powiedział: ludzie wybrali taki los, dla mnie nie ma tu już miejsca. Być może spotkamy się jeszcze kiedyś, kiedy ludzie zmądrzeją i zaczną szanować przyrodę, ale póki co muszę odejść gdzieś, gdzie będzie mi lepiej.
1: A co z ukochaną?
4: No, ukochana wypłakiwała sobie oczy. Nie jest to szczęśliwe zakończenie tej legendy, natomiast zostawia ona taką obietnicę, a może naukę właśnie w tym kierunku, żebyśmy o naszą tą przyrodę wspaniałą warmińską, mazurską dbali i nie zapominali, że jest ona naprawdę wielką cennością i przywilejem tak naprawdę. I musimy jej poświęcić no, dużo uwagi i oszczędzić przed tym zalewem cywilizacyjnym.
1: Gdyby ktoś zainspirowany tymi twoimi opowieściami chciał poznać więcej takich historii, gdzie najlepiej szukać?
4: Okazuje się, że jest całkiem sporo takich wydawnictw publikujących legendy, natomiast niektóre z nich są dość już stare i trzeba do nich się dokopywać. Ja mogę polecić też, swego czasu wyszła taka nieduża książeczka, która też nie kosztuje wiele, możecie ją znaleźć w informacji turystycznej w Olsztynie, nazywa się Nowe Legendy Olsztyna i tam bazując na historii, na tradycjach regionu, układaliśmy nowe legendy wraz z dzieciakami z olsztyńskich szkół. Są naprawdę przyjemne i myślę, że można zapoznać się z nimi, żeby tak poszerzyć sobie horyzonty. One też zawsze opierają się o jakieś historyczne prawdy. Natomiast w ramach akcji Olsztyn Aktywnie latem organizowane są też spacery z opowiadaniem legend. Te legendy są oparte o, powiązane z tym takim krótkim na razie szlakiem figurek, które odnoszą się do legend Warmii i Mazur, ale serdecznie zapraszam, żeby śledzić stronę Olsztyn Aktywnie, gdzie będą pojawiać się terminy.
1: Legendę o smętku opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK po Olsztynie, Warmii i Mazurach, a przed nami jeszcze jeden temat, tym razem niezwiązany z legendami. Jeśli myślicie o tym, żeby przygarnąć jakiegoś futrzaka, to mam dla Was opcję. Fundacja Permondo opiekuje się starymi i chorymi kotami, które często potrzebują pomocy człowieka. Niestety, niewiele osób decyduje się na adopcję mruczków, staruszków i o tym, jaki jest to problem, opowie nam prezeska fundacji Magda Orłowska.
5: od nas, z kociego azylu, bardzo mało kotów się wyadoptowuje, bo nasze koty wymagają specjalnej opieki. Ale poza tymi kotami, które są w kocim azylu, my wyadoptowujemy też całą kupę innych kotów. Jakby jesteśmy, one nie trafiają w ogóle do nas, tylko są w domach tymczasowych, albo od razu znajdują dom tymczasowy, a później w tych domach tymczasowych zostają. Więc jakby ta rotacja jest, natomiast w samym kocim azylu, no chcielibyśmy, żeby ta rotacja była większa, ale niestety nie jest, tak? Niestety nie jest, nikt nie chce starego, chorego kota, choć naprawdę jest wielu osób, które serce na te koty otwierają i wtedy jest to święto dla nas. Z jednej strony liczymy je oddając, ale z takim poczuciem, że robimy coś dobrego dla tego kota, bo to nie nasze uczucia się liczą, tylko dobro tych zwierząt, tak?
1: Teraz w tym momencie też sobie tak pomyślałam, że ten, kto nas usłyszy, a właśnie ma takie dobre serduszko i chciałby pomóc, to może się do Was zgłosić, można zostać wolontariuszem u Was.
5: Tak, mamy nabór na wolontariat non-stop. I muszę tu też podkreślić, że tu nie chodzi tylko o sprzątanie kółek, sprzątanie kociego azylu, co no niestety jest naszym głównym zajęciem, ale także różne inne działania, takie jak pomoc w organizowaniu imprez, prowadzenie social mediów, pomoc właśnie w sprzedaży tych rzeczy, które pozyskaliśmy od darczyńców. Można także być fundraiserem, czyli zgłaszać się do firm czy do jakichś osób prywatnych, które nas wesprą w jakiś tam sposób, niekoniecznie finansowy, tylko właśnie w postaci darów czy jakiejś usługi. Mamy całe mnóstwo wspaniałych darczyńców, którzy wspierają od lat, ale wolontariuszy zawsze nam brakuje. Wolontariusz może także na przykład właśnie zająć się dokarmianiem na przykład raz czy dwa razy w tygodniu kotów, które na przykład tracą opiekuna, tak? Czyli karmiciela tak zwanego nieładnie, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że karmiciele to przeważnie osoby starsze. One chorują, niestety odchodzą, a stada tych kotów pozostają. Więc bardzo ważnym jest, żeby tych młodych ludzi, czy w średnim wieku, zachęcić do tego, żeby przejmowali obowiązki tych karmicieli, którzy nie są w stanie już tymi zwierzętami się opiekować. Więc my też jakby pośredniczymy w takich działaniach. Więc dla obojętnie kto jaki ma talent, może u nas zostać wykorzystany.
1: I co najważniejsze, będzie dużo czasu na to, żeby pokiziać kotki.
5: Dokładnie tak. A tego im naprawdę życzymy, dlatego że my tu nie jesteśmy w stanie, mimo to, że bardzo kochamy te zwierzęta jak nasze i one są częścią naszej dużej kociej rodziny, ale mimo tego, że tu są naprawdę super warunki, ludzie się dziwią, Boże, tu jest jak w domu, to jednak to nie jest dom. To nie jest dom. Każdy kot potrzebuje swojego człowieka i tego życzymy nam, czyli naszym podopiecznym i wszystkim kotom, które żyją na ulicy, bo marzymy o tym, żeby na ulicach kotów w ogóle nie było.
1: Do tych życzeń prezeski Fundacji Vermondo Magdy Orłowskiej oczywiście się przyłączam, a Wam zostawiam pod rozwagę pomysł zostania wolontariuszem i spędzenia trochę czasu z kotami, które zapewniam Was, są cudownymi stworzeniami, charakternymi oczywiście też, ale powiadam Wam, po przekroczeniu progu kociego azylu przy bohaterów Monte Cassino wsiąka się na dobre, bo ilość wdzięczności i miłości, jaka wypływa z tych puchatych stworzeń, nie zna granic. I nawiązując do cytatu z początku naszego spotkania, mają one magiczną moc, niczym arabska noc. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Słuchaliście magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy spędzili wspólnie kolejny kwadrans. A w tym kwadransie pojawi się kilkoro gości i będą opowiadali nam o naprawdę różnych rzeczach. W programie m.in. dokończenie spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciejem Wróblem, którzy spotkali się w Olsztynie z mediami i nauczycielami, żeby porozmawiać o edukacji medialnej. Oprócz tego w najbliższym kwadransie będziemy też Wam podpowiadali, na co ostatnio Urząd Miasta wydał pieniądze i jak na tym będą mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna, na przykład w kryzysowej sytuacji. Podpowiemy też, na jaki spektakl warto się teraz wybrać do podolsztyńskich lasów. A na koniec jeszcze będzie trochę o drogach. Zapraszam Was na najbliższe 15 minut z 95. A teraz zgodnie z obietnicą zaczniemy od tematu edukacji medialnej i wystąpienia minister edukacji Barbary Nowackiej.
12: I trzeba tylko popatrzeć, na ile te wakaty, o których pan redaktor wspomniał, patrząc na te pana dane, one mogą być z lipca. Kiedy dopiero szkoły widzą, że ten i ten i ten nauczyciel zmieni pracę i mówią, będziemy potrzebować w tym miejscu nauczycieli. Ale realne dane, ile brakuje nauczycieli, będziemy mogli podać w połowie września, no bo wtedy już każdy dyrektor zakontraktuje potrzebnych mu nauczycieli. Widzę, że to jest tendencja spadająca, ale nadal, w szczególności dla nauczycieli ścisłowców, niepokojąca. Stąd ministerstwo też działa na rzecz dwóch obszarów. Po pierwsze zatrzymywania ludzi w zawodzie nauczycielskim, a po drugie przyciągania młodych osób. I będziemy o tym też, o planach ministerstwa na najbliższe miesiące, komunikować niedługo, co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej wybierali ten zawód. Ja wczoraj przypadkiem spotkałam młodego człowieka, który właśnie skończył studia pedagogiczne, powiedział, zaczynam pracę w szkole i opowiedział mi o tych swoich wyzwaniach, pewnych obawach, które są. Też mój wielki apel do rodziców, żeby pamiętali, że nauczyciel to ktoś, kto spędza z ich dzieckiem bardzo często wiele godzin, często dłużej z nim rozmawia niż niektórzy członkowie rodziny. I trzeba go po prostu otoczyć szacunkiem, dbać o jego prestiż, bo to jest jeden z powodów, w których nauczyciele mówią, że nie czują tego prestiżu zawodowego. To nie jest wyłącznie kwestia wynagrodzeń, to jest również atmosfera wokół zawodu nauczyciela. Pani redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też pokazuje, jak wielkie wyzwania stają zawsze przed dyrektorami szkół. I tak jak w realizacji poszczególnych przedmiotów i treści programowych, tak przy realizacji modułów, tu kluczowa jest rola dyrektora szkoły, który też wie, którzy nauczyciele czego uczą, będzie miał spotkanie, czy już mieli spotkania. Z tego co wiem, pani kurator Skrzypczyńska, która jest tutaj ze mną, miała spotkanie w Elblągu z dyrektorami szkół, żeby powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych zmian, do prowadzenia modułów. Ale to jest odpowiedzialność dyrektora. I dyrektorzy po prostu to doskonale wiedzą. My naprawdę mamy dyrektorów, którzy są doświadczeni, przygotowani. To nie jest łatwe być dyrektorem szkoły, ale doskonale wiedzą, jak dogadywać nauczycieli. Kiedy szkoła jest dobra, kiedy uczniowie chodzą do niej z satysfakcją, a nauczyciele również mają z tego przyjemność, wtedy, kiedy jest dobry dyrektor. I to dyrektor dba o to, by każda podstawa programowa była realizowana. Ale oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, to jest też nadzór kuratoryjny. I w momencie, kiedy mogłyby być wyzwania, problemy, czy nawet czasami jakieś pytania, czy rodziców, czy uczniów, jak realizowany jest ten moduł, zawsze jest kuratorium, które ma też te narzędzia sprawdzające i kontrolne, ale również wspierające. I właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten moment, kiedy kuratorzy oświaty opowiadają dyrektorom, w jaki sposób można dobrze realizować, jakich dobrych praktyk używać, jak zadbać o to, żeby się nauczyciele dogadali. Czy nauczyciele się dogadają? Ja wierzę w nauczycieli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nauczyciele, którzy wiedzą, że mają do zrealizowania podstawę programową moduł, powiedzieli, a ja myślałem, że to ktoś inny, bo są odpowiedzialnymi ludźmi. I tak przygotowaliśmy podstawę programową, by było im łatwo się też ze sobą porozumieć. Ale przede wszystkim tu jest wielka rola dyrektorów i ewentualnego wsparcia kuratorium. A ja do tych dwóch instytucji zaufanie mam. Takiej prozy życia oczywiście można się obawiać każdego dnia, bo przecież dzisiaj już każdy nauczyciel ma prawo do swoich poglądów. Natomiast to, co daje edukacja medialna, to daje młodzieży narzędzia do zadania sobie pytania, dlaczego ktoś opowiada mi taką czy inną wersję, dlaczego ktoś ma takie zdanie, czy to jest fakt, czy to jest opinia. To, co my dajemy, to dajemy młodzieży narzędzia weryfikacyjne. I to nawet dobrze, że będą mogli czasami zweryfikować to w najbliższym otoczeniu. W klasach w 7 i 8 to jest trochę już wyższy poziom tej edukacji medialnej. Tam dokładnie omawiamy temat chociażby baniek informacyjnych, tam będzie omawiany temat baniek informacyjnych, tam będzie też starannie przygotowanie do tego, by rozróżniać fakt od opinii, od publicystyki i zastanowić się, kto, dlaczego, w jakim medium i co przekazuje. Natomiast to, jak edukować polityków, to jest wielkie wyzwanie i widzimy je każdego dnia, ale tu jest też rola państwa, wolnych mediów do weryfikowania naszych wypowiedzi i też do poszukiwania źródeł prawdy. My to robimy cały czas. Nasz rzecznik rządu też dołączył do akcji informowania o dezinformacjach i rozpakowywania fake newsów, ale mówiąc zupełnie odpowiedzialnie, przez lata temat edukacji medialnej w ogóle w przestrzeni publicznej nie istniał. Młody człowiek nie miał gdzie się dowiedzieć, w jaki sposób odróżniać prawdę od fałszu, jak szukać źródeł. Jak miał szczęście, trafił, tak jak pani mówi, na polonistkę, która wskazała, powiedziała, na informatyka, który podpowiedział coś. Dzisiaj to będzie standard. Cała reforma tworzona jest na podstawie najlepszych doświadczeń polskich nauczycieli. Oni pisali podstawy programowe. Zasięgaliśmy rady specjalistów od mediów, ale to jest stworzone przez nauczycieli praktyków, którzy mówili, tak, z tym jest problem. Młodzież spędza przed ekranem bardzo dużo czasu i widzimy różne konsekwencje. Widzimy konsekwencje w świecie polityki, ale i w świecie kultury, w świecie zdrowia. Młodzież czerpie często kompletnie bezrefleksyjnie informacje z portali społecznościowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako ministerstwo odpowiedzialne za politykę młodzieżową, prowadzi działania do tego, by ograniczyć dostęp do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. No, dziesięciolatek, nawet przy najlepszej edukacji medialnej, nie będzie w stanie odróżnić dobrze przygotowanej dezinformacji ruskiej propagandy od informacji wyglądającej na wiarygodną. A jak popatrzymy na źródła finansowania niektórych wpływowych influencerów czy mediów, to też można się zastanowić, komu służą i temu służy edukacja medialna, aby to młody człowiek umiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, komu to służy.
11: O edukacji medialnej opowiadała nam minister edukacji Barbara Nowacka. A przed nami kolejny temat. I zakupy olsztyńskiego Urzędu Miasta. O tym, na co zostały ostatnio wydane pieniądze, opowie nam Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu.
13: Olsztyński magistrat wzbogacił się o 3 nowe defibrylatory AED wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 17 tysięcy złotych zrealizowano przy wsparciu PZU Życie S.A. z pieniędzy Funduszu Prewencyjnego. Nowe defibrylatory znalazły się w 3 lokalizacjach. W ratuszu przy placu Jana Pawła II 1, budynku magistratu przy ulicy Wyzwolenia 30 oraz w Olsztyńskim Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Dworcowej 3. Rozmieszczenie nowych urządzeń w budynkach Urzędu Miasta i jednostki miejskiej ma zwiększyć dostępność sprzętu ratunkowego w miejscach, w których każdego dnia przebywają zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy załatwiający sprawy urzędowe. Nowe defibrylatory to kolejny element wyposażenia, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejskich obiektów. W sytuacji zagrożenia życia szybki dostęp do AED obok natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i rozpoczęcia resuscytacji może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy.
11: O nowych defibrylatorach, które pojawiły się w różnych budynkach należących do olsztyńskiego ratusza, opowiadał nam Patryk Pulikowski. A przed nami spotkanie z Adamem Pietrzakiem, który z kolei będzie nam opowiadał o jednym z najbardziej wyjątkowych zjawisk przyrodniczych, którego możemy doświadczać teraz między innymi w podolsztyńskich lasach.
14: Wrzesień to w warmińsko-mazurskich lasach naprawdę wyjątkowy czas. Właśnie teraz możemy usłyszeć jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej przyrody. Potężny, donośny ryk jelenia. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni i szczególnie wieczorem, w nocy oraz wczesnym rankiem możemy usłyszeć, jak kolejne byki odpowiadają sobie gdzieś w głębi lasu. Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów. I właśnie temu służy m.in. ten charakterystyczny ryk. To informacja dla innych jeleni. Jestem tutaj, jestem silny, to jest moja chmara. Czasami już sama wymiana głosów wystarczy, żeby słabszy rywal się wycofał, ale zdarza się też, że dochodzi do bezpośredniego starcia i jelenie krzyżują poroża. Dla nas może wyglądać to bardzo widowiskowo, ale dla zwierząt jest to ogromny wysiłek. Warmia i Mazury ze względu na duże kompleksy leśne są świetnym miejscem do słuchania rykowiska. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie próbujmy za wszelką cenę podchodzić do zwierząt. Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony. Jeśli jesteśmy w lesie z psem, prowadźmy go na smyczy. I przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tutaj gośćmi. Las jest domem dzikich zwierząt. I chyba właśnie na tym polega magia rykowiska. Nie trzeba żadnych specjalnych atrakcji. Wystarczy czasem stanąć wieczorem na skraju lasu, zachować ciszę i po prostu słuchać. To jeden z najpiękniejszych jesiennych spektakli warmińsko-mazurskiej przyrody.
11: Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie był naszym gościem i to on opowiadał nam o rykowisku, które właśnie teraz odbywa się między innymi w podolsztyńskich lasach. I mam dla Was jeszcze jedną informację, taką z gatunku bardziej urzędowych. Za chwileczkę, za momencik na naszej antenie pojawi się głos Elżbiety Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrady w Olsztynie, która nam będzie opowiadała o tym, że no cóż, po prostu S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem jest coraz bliżej, a to dlatego, że wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S16 właśnie Olsztyn Wschód-Barczewo. Uzyskanie decyzji otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji w terenie. A o szczegółach nasza gościni.
15: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę obecnej drogi krajowej nr 16 do standardu drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 11 km. Inwestycję realizuje firma Budimex, z którą umowę podpisaliśmy 27 września 2024 roku. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe: Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę systemu odwodnienia i systemu zarządzania ruchem. Inwestycje uwzględnia rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie. Powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej nawierzchni, w tym destruktu asfaltowego. Uzyskanie decyzji z RIT na odcinku Olsztyn Wschód-Barczewo to kolejny krok w rozbudowie trasy pomiędzy Olsztynem a Biskupcem do parametrów drogi ekspresowej. Na sąsiednim odcinku Barczewo-Biskupiec od tego roku prowadzone są już roboty budowlane. Łączna długość obu zadań wynosi ponad 29 km. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda warmińsko-mazurski. Powołani przez niego niezależni biegli i rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla Generalnej Dyrekcji do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
11: Elżbieta Milner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie opowiadała nam o tym, że droga S16 łącząca Olsztyn Wschód z Barczewem jest o krok bliżej realizacji. I tym akcentem kończymy tę część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, Aga Wiśniewska. I już teraz zapraszam Was na część kolejną, która za chwilę na naszej antenie się pojawi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy spędzili wspólnie kolejny kwadrans. A w tym kwadransie pojawi się kilkoro gości i będą opowiadali nam o naprawdę różnych rzeczach. W programie m.in. dokończenie spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciejem Wróblem, którzy spotkali się w Olsztynie z mediami i nauczycielami, żeby porozmawiać o edukacji medialnej. Oprócz tego w najbliższym kwadransie będziemy też Wam podpowiadali, na co ostatnio Urząd Miasta wydał pieniądze i jak na tym będą mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna, na przykład w kryzysowej sytuacji. Podpowiemy też, na jaki spektakl warto się teraz wybrać do podolsztyńskich lasów. A na koniec jeszcze będzie trochę o drogach. Zapraszam Was na najbliższe 15 minut z 95. A teraz zgodnie z obietnicą zaczniemy od tematu edukacji medialnej i wystąpienia minister edukacji Barbary Nowackiej.
12: I trzeba tylko popatrzeć, na ile te wakaty, o których pan redaktor wspomniał, patrząc na te pana dane, one mogą być z lipca. Kiedy dopiero szkoły widzą, że ten i ten i ten nauczyciel zmieni pracę i mówią, będziemy potrzebować w tym miejscu nauczycieli, ale realne dane, ile brakuje nauczycieli, będziemy mogli podać w połowie września, no bo wtedy już każdy dyrektor zakontraktuje potrzebnych mu nauczycieli. Widzę, że to jest tendencja spadająca, ale nadal, w szczególności dla nauczycieli ścisłowców, niepokojąca. Stąd ministerstwo też działa na rzecz dwóch obszarów. Po pierwsze zatrzymywania ludzi w zawodzie nauczycielskim, a po drugie przyciągania młodych osób. I będziemy o tym też, o planach ministerstwa na najbliższe miesiące, komunikować niedługo, co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej wybierali ten zawód. Ja wczoraj przypadkiem spotkałam młodego człowieka, który właśnie skończył studia pedagogiczne, powiedział, zaczynam pracę w szkole i opowiedział mi o tych swoich wyzwaniach, pewnych obawach, które są. Też mój wielki apel do rodziców, żeby pamiętali, że nauczyciel to ktoś, kto spędza z ich dzieckiem bardzo często wiele godzin, często dłużej z nim rozmawia niż niektórzy członkowie rodziny. I trzeba go po prostu otoczyć szacunkiem, dbać o jego prestiż, bo to jest jeden z powodów, w których nauczyciele mówią, że nie czują tego prestiżu zawodowego. To nie jest wyłącznie kwestia wynagrodzeń, to jest również atmosfera wokół zawodu nauczyciela. Pani redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też pokazuje, jak wielkie wyzwania stoją zawsze przed dyrektorami szkół. I tak jak w realizacji poszczególnych przedmiotów i treści programowych, tak przy realizacji modułów, tu kluczowa jest rola dyrektora szkoły, który też wie, którzy nauczyciele czego uczą, będzie miał spotkanie, czy już mieli spotkania. Z tego co wiem, pani kurator Skrzypczyńska, która jest tutaj ze mną, miała spotkanie w Elblągu z dyrektorami szkół, żeby powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych zmian, do prowadzenia modułów. Ale to jest odpowiedzialność dyrektora. I dyrektorzy po prostu to doskonale wiedzą. My naprawdę mamy dyrektorów, którzy są doświadczeni, przygotowani. To nie jest łatwe być dyrektorem szkoły, ale doskonale wiedzą, jak dogadywać nauczycieli. Kiedy szkoła jest dobra, kiedy uczniowie chodzą do niej z satysfakcją, a nauczyciele również mają z tego przyjemność, wtedy, kiedy jest dobry dyrektor. I to dyrektor dba o to, by każda podstawa programowa była realizowana. Ale oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, to jest też nadzór kuratoryjny. I w momencie, kiedy mogłyby być wyzwania, problemy, czy nawet czasami jakieś pytania, czy rodziców, czy uczniów, jak realizowany jest ten moduł, zawsze jest kuratorium, które ma też te narzędzia sprawdzające i kontrolne, ale również wspierające. I właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten moment, kiedy kuratorzy oświaty opowiadają dyrektorom, w jaki sposób można dobrze realizować, jakich dobrych praktyk używać, jak zadbać o to, żeby się nauczyciele dogadali. Czy nauczyciele się dogadają? Ja wierzę w nauczycieli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nauczyciele, którzy wiedzą, że mają do zrealizowania podstawę programową moduł, powiedzieli, a ja myślałem, że to ktoś inny, bo są odpowiedzialnymi ludźmi. I tak przygotowaliśmy podstawę programową, by było im łatwo się też ze sobą porozumieć. Ale przede wszystkim tu jest wielka rola dyrektorów i ewentualnego wsparcia kuratorium. A ja do tych dwóch instytucji zaufanie mam. Takiej prozy życia oczywiście można się obawiać każdego dnia, bo przecież dzisiaj już każdy nauczyciel ma prawo do swoich poglądów. Natomiast to, co daje edukacja medialna, to daje młodzieży narzędzia do zadania sobie pytania, dlaczego ktoś opowiada mi taką czy inną wersję, dlaczego ktoś ma takie zdanie, czy to jest fakt, czy to jest opinia. To, co my dajemy, to dajemy młodzieży narzędzia weryfikacyjne. I to nawet dobrze, że będą mogli czasami zweryfikować to w najbliższym otoczeniu. W klasach w 7 i 8 to jest trochę już wyższy poziom tej edukacji medialnej. Tam dokładnie omawiamy temat chociażby baniek informacyjnych, tam będzie omawiany temat baniek informacyjnych, tam będzie też starannie przygotowanie do tego, by rozróżniać fakt od opinii, od publicystyki i zastanowić się, kto, dlaczego, w jakim medium i co przekazuje. Natomiast to, jak edukować polityków, to jest wielkie wyzwanie i widzimy je każdego dnia, ale tu jest też rola państwa, wolnych mediów do weryfikowania naszych wypowiedzi i też do poszukiwania źródeł prawdy. My to robimy cały czas, nasz rzecznik rządu też dołączył do akcji informowania o dezinformacjach i rozpakowywania fake newsów, ale mówiąc zupełnie odpowiedzialnie, przez lata temat edukacji medialnej w ogóle w przestrzeni publicznej nie istniał. Młody człowiek nie miał gdzie się dowiedzieć, w jaki sposób odróżniać prawdę od fałszu, jak szukać źródeł. Jak miał szczęście, trafił, tak jak pani mówi, na polonistkę, która wskazała, powiedziała, na informatyka, który podpowiedział coś. Dzisiaj to będzie standard. Cała reforma tworzona jest na podstawie najlepszych doświadczeń polskich nauczycieli. Oni pisali podstawy programowe. Zasięgaliśmy rady specjalistów od mediów, ale to jest stworzone przez nauczycieli praktyków, którzy mówili, tak, z tym jest problem. Młodzież spędza przed ekranem bardzo dużo czasu i widzimy różne konsekwencje. Widzimy konsekwencje w świecie polityki, ale i w świecie kultury, w świecie zdrowia. Młodzież czerpie często kompletnie bezrefleksyjnie informacje z portali społecznościowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej jako ministerstwo odpowiedzialne za politykę młodzieżową prowadzi działania do tego, by ograniczyć dostęp do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. No, 10-latek, nawet przy najlepszej edukacji medialnej, nie będzie w stanie odróżnić dobrze przygotowanej dezinformacji ruskiej propagandy od informacji wyglądającej na wiarygodną. A jak popatrzymy na źródła finansowania niektórych wpływowych influencerów czy mediów, to też można się zastanowić, komu służą i temu służymy edukacja medialna, aby to młody człowiek umiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, komu to służy.
11: O edukacji medialnej opowiadała nam minister edukacji Barbara Nowacka. A przed nami kolejny temat i zakupy olsztyńskiego Urzędu Miasta. O tym na co zostały ostatnio wydane pieniądze, opowie nam Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu.
13: Olsztyński magistrat wzbogacił się o 3 nowe defibrylatory AED wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 17 tysięcy złotych zrealizowano przy wsparciu PZU Życie S.A. z pieniędzy Funduszu Prewencyjnego. Nowe defibrylatory znalazły się w 3 lokalizacjach. W ratuszu przy placu Jana Pawła II 1, budynku magistratu przy ulicy Wyzwolenia 30 oraz w Olsztyńskim Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Dworcowej 3. Rozmieszczenie nowych urządzeń w budynkach Urzędu Miasta i jednostki miejskiej ma zwiększyć dostępność sprzętu ratunkowego w miejscach, w których każdego dnia przebywają zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy załatwiający sprawy urzędowe. Nowe defibrylatory to kolejny element wyposażenia, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejskich obiektów. W sytuacji zagrożenia życia szybki dostęp do AED obok natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i rozpoczęcia resuscytacji może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy.
11: O nowych defibrylatorach, które pojawiły się w różnych budynkach należących do olsztyńskiego ratusza, opowiadał nam Patryk Pulikowski. A przed nami spotkanie z Adamem Pietrzakiem, który z kolei będzie nam opowiadał o jednym z najbardziej wyjątkowych zjawisk przyrodniczych, którego możemy doświadczać teraz między innymi w podolsztyńskich lasach.
14: Wrzesień to w warmińsko-mazurskich lasach naprawdę wyjątkowy czas. Właśnie teraz możemy usłyszeć jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej przyrody. Potężny, donośny ryk jelenia. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni i szczególnie wieczorem, w nocy oraz wczesnym rankiem możemy usłyszeć, jak kolejne byki odpowiadają sobie gdzieś w głębi lasu. Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów. I właśnie temu służy m.in. ten charakterystyczny ryk. To informacja dla innych jeleni: jestem tutaj, jestem silny, to jest moja chmara. Czasami już sama wymiana głosów wystarczy, żeby słabszy rywal się wycofał, ale zdarza się też, że dochodzi do bezpośredniego starcia i jelenie krzyżują poroża. Dla nas może wyglądać to bardzo widowiskowo, ale dla zwierząt jest to ogromny wysiłek. Warmia i Mazury ze względu na duże kompleksy leśne są świetnym miejscem do słuchania rykowiska. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie próbujmy za wszelką cenę podchodzić do zwierząt. Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony. Jeśli jesteśmy w lesie z psem, prowadźmy go na smyczy. I przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tutaj gośćmi. Las jest domem dzikich zwierząt. I chyba właśnie na tym polega magia rykowiska. Nie trzeba żadnych specjalnych atrakcji. Wystarczy czasem stanąć wieczorem na skraju lasu, zachować ciszę i po prostu słuchać. To jeden z najpiękniejszych jesiennych spektakli warmińsko-mazurskiej przyrody.
11: Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie był naszym gościem i to on opowiadał nam o rykowisku, które właśnie teraz odbywa się między innymi w podolsztyńskich lasach. I mam dla Was jeszcze jedną informację, taką z gatunku bardziej urzędowych. Za chwileczkę, za momencik na naszej antenie pojawi się głos Elżbiety Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, która nam będzie opowiadała o tym, że no cóż, po prostu S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem jest coraz bliżej, a to dlatego, że wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S16 właśnie Olsztyn Wschód-Barczewo. Uzyskanie decyzji otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji w terenie. A o szczegółach nasza gościni.
15: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę obecnej drogi krajowej nr 16 do standardu drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 11 km. Inwestycje realizuje firma Budimex, z którą umowę podpisaliśmy 27 września 2024 roku. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe: Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę systemu odwodnienia i systemu zarządzania ruchem. Inwestycja uwzględnia rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie. Powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej nawierzchni, w tym destruktu asfaltowego. Uzyskanie decyzji z RIT na odcinku Olsztyn Wschód - Barczewo to kolejny krok w rozbudowie trasy pomiędzy Olsztynem a Biskupcem do parametrów drogi ekspresowej. Na sąsiednim odcinku Barczewo-Biskupiec od tego roku prowadzone są już roboty budowlane. Łączna długość obu zadań wynosi ponad 29 km. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda warmińsko-mazurski. Powołani przez niego niezależni biegli i rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla Generalnej Dyrekcji do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
11: Elżbieta Milner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie opowiadała nam o tym, że droga S16 łącząca Olsztyn Wschód z Barczewem jest o krok bliżej realizacji. I tym akcentem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, Aga Wiśniewska. I już teraz zapraszam Was na część kolejną, która za chwilę na naszej antenie się pojawi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
16: Rany, Julek, czy Was też tak wszystkich zagilało? Jakieś okropieństwo unosi się w powietrzu i po prostu co chwilę kogoś atakuje. Jest coraz więcej przeziębionych osób w moim otoczeniu. Jednakowoż mam nadzieję, że wytrzymacie się zdrowo. Jakoż i ja. Aga Wiśniewska. Dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się materiał z konferencji, podczas której były omawiane sprawy związane z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Najtęższe szczegółowy dyskutowały o tym, jaka będzie przyszłość tej właśnie placówki medycznej, która przy okazji też odebrała specjalny certyfikat akredytacyjny, który ma dla nich ogromne znaczenie. I właśnie o tym wyróżnieniu już za chwilę będzie nam opowiadał dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie, uniwersyteckiego oczywiście.
17: Bogdan Wodarczyk, dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie.
16: No właśnie, pani ministra o tym wspomniała, że czasami się chyba zastanawiacie jako dyrektorstwo też właściwie po co się starać o te certyfikacje. No to właśnie po co ona jest?
17: To jest bardzo ważny moment dla nas, uzyskanie takiego certyfikatu w ochronie zdrowia. Jest to potwierdzenie jakości oraz bezpieczeństwa funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala. Certyfikat akredytacyjny pozwala stwierdzić, że szpital akredytowany spełnia wszystkie najwyższe normy w zakresie opieki zdrowotnej, przede wszystkim normy w zakresie jakości pracy wewnątrz szpitala, organizacji, farmakologii, laboratorium i wszystkich aspektów funkcjonowania skupionych w 14 dziedzinach szpitala oraz w 169 normach, które powinien szpital spełniać. To jest ważne dla nas, ponieważ spełnienie tych wszystkich norm powoduje, że pacjent jest zaopiekowany. Tak jak pani minister powiedziała, nasz wynik w zakresie obsługi czy współpracy z pacjentem i jakości obsługi pacjenta był na jeden z najwyższych, 94%. Jest to wysoka nota i to jest element, który powoduje, że nasi pacjenci mogą się czuć bezpieczni w naszym szpitalu i dobrze zaopiekowani z punktu widzenia tych świadczeń medycznych, które oferujemy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ponadto jest jeszcze jeden element, taki porównywalny z punktu widzenia innymi szpitalami. Nie wszystkie szpitale uzyskują certyfikaty, więc my jako pacjenci, a wszyscy możemy być tymi pacjentami, chcielibyśmy się lepiej leczyć w tych szpitalach, które spełniają najwyższe standardy, te, które są określone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. I w tej sytuacji to jest ważny element, że dla naszego szpitala i rzeczywiście, tak jak pani minister wspomniała, duże święto, że uzyskaliśmy też ten certyfikat. Jest to także element dużego wysiłku całego personelu naszego szpitala, za który bardzo dziękuję, który jest w codziennej pracy wykazywany z pacjentem, jak i w innych obszarach tak zwanego zaplecza szpitala.
16: Czy to się wiąże z jakimiś finansami dla Was?
17: Tak, to również się wiąże z finansami, ponieważ szpitale certyfikowane mają wyższy kontrakt i o współczynnik, w zależności od tego, jaki element uzyskują w wyniku. W naszym przypadku jest to ponad 1 000 000 zł dodatkowego przychodu rocznego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
16: Jak długo się o taki certyfikat trzeba starać?
17: Certyfikat jest elementem, można powiedzieć, ciągłym. My jako szpital uniwersytecki mieliśmy certyfikat wcześniej już akredytacyjny. Niemniej jednak od 2025 roku zmieniły się normy w opiece zdrowotnej i te normy, które musieliśmy spełnić, obowiązują właśnie rok i wszystkie te elementy musieliśmy dopasować w naszym szpitalu do tych nowych norm, tak jak wspomniałem, 169 standardów obowiązujących w szpitalu.
16: A to wyjątkowe wyróżnienie przyznała szpitalowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
18: Mam tu ze sobą dzisiaj certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, który jest wypracowany ciężko, konsekwentnie przez szpital kliniczny. Myślę, że właściciel może być dumny, panie rektorze, z tego, że szpital otrzymał ten certyfikat, a dla mnie to coś więcej, panie dyrektorze, niż tylko to piękne pudełko, dlatego, że sama przechodziłam przez certyfikację zarządzając szpitalami i wiem, ile to wysiłku wymaga, jak wiele zespołów ludzi trzeba zaangażować w to, żeby ten certyfikat uzyskać, a szczególnie cieszy mnie wynik, który Państwo osiągnęliście w obszarze opieki nad pacjentami, 94%. To naprawdę zasługuje na dzisiejsze uznanie i podkreślenie i myślę, że na pewno nieraz certyfikując się myślimy sobie, a po co nam to? Tyle pracy mamy na głowie i dzisiaj tak warto było. Dziękuję, że Pan zachęcił zespoły do tego, żeby dzisiaj ta miła chwila nastąpiła. Natomiast dla wszystkich pacjentów to jest informacja, że to jest szpital, który pracuje, działa w oparciu o najwyższe standardy, że jest szpitalem bezpiecznym dla pacjenta, że tutaj prawa pacjenta są dotrzymywane. Także bardzo gratuluję, panie rektorze, panie dyrektorze. Myślę, że na ręce wybaczy pan, panie rektorze, ale
19: oczywiście,
18: dyrektora, bo wiem, ile to jest trudu, panie dyrektorze, naprawdę. Proszę zerkać na ten certyfikat i już się przygotowywać do kolejnych certyfikatów, bo tak to jest szpital.
16: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była oczywiście w Olsztynie, żeby przekazać certyfikat akredytacyjny dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego w Olsztynie. Przy tej okazji odbyło się także spotkanie między innymi z

0: rozwój medycyny akademickiej, tak też ja myślę, że Państwo wszyscy się domyślacie, że tego rozwoju medycyny akademickiej nie może być, jeśli nie będziemy dążyć do rozwoju infrastruktury klinicznej, niezbędnej dla Uniwersytetu jako uczelni medycznej, czyli mowa jest o szpitalu klinicznym. I to, co mogę powiedzieć, to to, że wszyscy jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Olsztyn, Uniwersytet potrzebuje tego szpitala klinicznego i że należy go budować. Jest wiele scenariuszy, ale dzisiaj o tych scenariuszach, drodzy Państwo, mówić nie chcemy, dlatego że są elementy, które trzeba najpierw wyjaśnić, zanim przekażemy konkretne informacje. I ja przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mamy poparcie pani minister zdrowia, pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki, pana ministra Jacka Karnowskiego, pana wojewody. Jesteśmy zgodni co do tego, że w tym kierunku będziemy podążali.
1: Panie rektorze, szanowni państwo, to jest chyba taka pierwsza i ważna chwila, w której na zaproszenie pana rektora jest zarówno minister nauki, jak i minister zdrowia, minister funduszy i rozmawiamy wspólnie na temat strategii i rozwoju uczelni, ale przede wszystkim również z zaplanowaniem świadczeń medycznych na terenie miasta Olsztyna. Rozmawialiśmy o tych wskaźnikach, które dzisiaj nie są nam obojętne, bo projektujemy ochronę zdrowia na za 5-10 lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób do strategii ochrony zdrowia podchodzili, tym bardziej, że te rozmowy również są prowadzone w obecności dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, więc każdy pieniądz, który ma być wydatkowany na inwestycje, to pieniądz, który powinien dzisiaj być zaprojektowany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi. Tutaj też ważna obecność pana wojewody, który odpowiada za mapę na terenie województwa, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Także naprawdę dużo dzisiaj cennych informacji i ta wymiana dla mnie naprawdę budująca, ponieważ widzę duży pragmatyzm w tym, co na terenie miasta Olsztyna się dzieje. Natomiast oczywiście pieniądze są ważne. My dysponujemy dzisiaj możliwościami zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w nowej perspektywie, którą projektujemy na rok 2028. I dla mnie dzisiejsza rozmowa jest taką podstawą do tego, żebyśmy mogli w środkach, o które będziemy aplikowali do Komisji Europejskiej, również ująć potrzeby regionu, ale to jest przyszłość. Natomiast w teraźniejszości też się już pewne plany pojawiają. Tak jak pan rektor wspomniał, nowy szpital jest potrzebny na terenie Olsztyna. Ja oglądałam projekt kilka miesięcy temu. Teraz cieszę się, że państwo również chcecie go przejrzeć pod względem mapy świadczeń i tego, co jest potrzebne. Myślę, że to jest taki dobry moment, w którym po prostu będziemy projektowali ochronę zdrowia taką, na którą czekają mieszkańcy Olsztyna, ale myślę, że też całego województwa, bo przecież szpitale na terenie Olsztyna zaopatrują również pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego i oczywiście również sąsiadujących województw, więc to jest na pewno ważne, więc za to spotkanie bardzo dziękuję i myślę, że tutaj też obecność pana ministra Karnowskiego świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzimy do środków, które już wydatkujemy i te, które przed nami. Także tą dobrą wiadomość może zostawimy jeszcze na późniejszą chwilę, bo to faktycznie dzisiaj również święto Szpitala Uniwersyteckiego. Stąd też ta nasza dzisiaj tutaj obecność i myślę, że za chwilę też więcej o tym, co dzisiaj miłego również w Olsztynie.
2: Dzień dobry. Proszę państwa, prawie 500 000 zł z KPO dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim, oczywiście w Olsztynie, oczywiście w Elblągu, ale także w Morągu, Biławie, Wełku czy w Pasłęku. Też konkretne środki finansowe dla Uniwersytetu,

0: na szkolenie z jednej strony studentów, stypendia, z drugiej strony na kardiologię oraz także na rozwój kompetencji medycznych, także na cyfryzację. I to, co powiedziała pani minister zdrowia, to, co podkreślał pan minister nauki, no będą się liczyły silne ośrodki, bo tylko silne ośrodki będą potrafiły sięgnąć po bardzo duże środki unijne w przyszłej perspektywie, nie tylko te dla województwa warmińsko-mazurskiego czy dla Polski, ale także z funduszu konkurencyjności. Tutaj potrzeba rzeczywiście silnego ośrodka uniwersyteckiego.
1: Panie wojewoda? Szanowni Państwo, ja ze swojej strony jestem przede wszystkim wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie, dlatego że plan transformacji medycznej od 2022 roku wymaga realizacji. Jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Jesteśmy po wielu analizach. Oczywiście jeszcze mamy warianty do realizacji i tutaj podmioty odpowiedzialne muszą się generalnie swoją mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, ale niemniej jesteśmy gotowi do tego, żeby inwestycje wspomóc w szpitalu uniwersyteckim. Cóż, my ze swojej strony, pani minister, jesteśmy gotowi do tego, żeby tę mapę potrzeb realizować. Przy okazji jeszcze program ochrony ludności obrony cywilnej, tam też są zadania dla nas, dla wspólnych, dla szpitali, nie tylko lądowiska. Jesteśmy województwem granicznym, specjalnie narażonym, w związku z tym też tych inwestycji proochronnych, tak powiem, żeby nie nazwać proobronnych, będzie na pewno w tej sferze również i medycyny walki i tak zwanego wsparcia wojsk sojuszniczych, czyli HMS, Human National Support. I o tym wszystkim jeszcze dzisiaj w urzędzie będziemy z panią minister rozmawiać i myślę, że z Wydziałem Zdrowia i z panem dyrektorem NFZ-u i myślę, że jesteśmy w stanie przygotować się na to, co jest, czeka nas w przyszłym roku, czyli na dokończenie wszystkich analiz i planów. I myślę, że te inwestycje rozpoczęte, plany wejdą w życie, myślę, że jak najszybciej. Tyle ode mnie. Dziękuję.
2: A więc na razie szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że jakiś szpital nowy w Olsztynie ma powstać. To prawdopodobnie pokłosie tego, że ma dojść do konsolidacji szpitala uniwersyteckiego, miejskiego i wojewódzkiego. Ale jak to finalnie będzie zorganizowane, na odpowiedź musimy jeszcze zaczekać. I tymi słowy zapraszam Was na krótką przerwę. Po niej oczywiście wracamy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko wszystkim Melo słuchaczom po drugiej stronie radioodbiorników. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie, między innymi, bo nie przez całe 15 minut kulturą będziemy się zajmowali. Już za chwilę będę chciała Was zaprosić na rozmowy dotyczące nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wiadomo już, że projekt został określony. Teraz trzeba jeszcze na niego znaleźć pieniądze. No i o tym, jak taka nowa siedziba olsztyńskich lalkarzy miałaby wyglądać, opowie między innymi dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski.
4: Przede wszystkim ma być funkcjonalny. Scena ma mieć porządne kieszenie, żeby można było ukryć i demontować w trakcie, zmieniać dekoracje w trakcie spektaklu. Musi mieć duże zascenie, musi mieć bezpośrednio magazyn, żeby nie tracić logistycznie na przewożeniu dekoracji z magazynu poza. Musi mieć dwie niezależne sceny, które mogą funkcjonować bez kolizji akustycznej, bo na ten moment scena duża i scena kameralna funkcjonują w obecnej siedzibie przy ulicy Głowackiego z kolizją akustyczną, nie możemy grać równocześnie. Muszą być dobre, wygodne pracownie, plastyczne, malarskie, mechanizatorskie, stolarskie, ślusarskie, z dobrym dostępem, z dobrą komunikacją i windą towarową, żeby wszystko można było sprawnie transportować na scenę i do magazynu. No i oczywiście biura, sale teatralne, sale konferencyjne, sala prób, miejsca do działalności edukacyjnej. To ma być przestrzeń wielofunkcyjna. W marzeniu naszym jest zwiększenie widowni, nieznaczne, bo chodzi o to, żebyśmy jednak nie grali mniej spektakli, tylko żeby po prostu na każdy spektakl jednak nie było takiego dużego deficytu biletów. W marzeniach widownia zwiększa się około 50-60 miejsc na 220-230 miejsc na dużej scenie, a druga scena kameralna w typie black box, czyli z dowolnym ustawieniem widowni dla około setki widzów, obecnie scena kameralna to około 50 miejsc.
2: Tak jak wspomniałam, na to potrzebne są pieniądze. I tu kilka dobrych, ciepłych słów od sekretarza stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego.
5: Szczególnie z tego powodu, że pan dyrektor, pan prezydent, pan minister planują także tam Centrum Edukacji Teatralnej. Także jest taka możliwość, żeby w przyszłej perspektywie znaleźć środki finansowe na budowę tego teatru.
2: O swoim wsparciu zapewnia także wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel.
6: My jako resort kultury, i tutaj deklaruję, nie wykluczamy, że będziemy partnerem miasta jako podmiot współprowadzący olsztyński Teatr Lalek, gdy będziemy już znali wszelkie warunki budowy nowego obiektu i ostateczny jego koszt, który może opiewać na kwotę między 70 a nawet 100 milionów złotych. Te wszystkie dane będą nam znane, jak ostatecznie powstanie projekt budowlany. Jesteśmy dzisiaj zdeterminowani, by olsztyński Teatr Lalek powstał, żeby ta siedziba w Olsztynie została wybudowana i rozpoczynamy dyskusję, jak widać, nie tylko lokalną, ale także ogólnokrajową na temat możliwości pozyskania środków na ten cel.
2: A o tym, jak ważna jest to inicjatywa, jeszcze parę słów od prezydenta Olsztyna, Roberta Szewczyka.
7: Jesteśmy na tym ważnym etapie, że jesteśmy po konkursie architektonicznym. Już wiemy, jak funkcjonalnie ma być zaprojektowany i jak będzie wyglądał, w którym miejscu mamy nieruchomość. Pozostaje nam właśnie zaplanować realizację, zbudować harmonogram, zbudować sposób finansowania tego obiektu funkcjonalnego, otwartego dla mieszkańców, dla młodego widza, dla starszego widza Teatru Lalek.
2: Na te inwestycje będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Tak jak zostało już tu wspomniane, wiadomo, gdzie nowy teatr będzie wybudowany, wiadomo mniej więcej, jak będzie on wyglądał. Trzeba na to znaleźć pieniądze i trzeba wybrać wykonawcę. To pewnie zajmie nam jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy. A w tym czasie cały czas możecie odwiedzać Olsztyński Teatr Lalek w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Głowackiego. A tam w repertuarze na najbliższe tygodnie między innymi spektakl pod tytułem Pchła Szachrajka, o którym opowiedzą nam twórcy.
8: Agnieszka Roszko, jestem wieloletnią aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek. Tak jak jest napisane w opisie, to jest spektakl interaktywny, a to znaczy, że będziemy prosić o pomoc naszych młodych widzów, żeby się zaangażowali w spektakl. Nie zdradzę, co to będzie, nie będę spoilerować, ale na pewno młodzi widzowie będą musieli w spektaklu uczestniczyć. A te techniki teatralne, więc przede wszystkim gra przedmiotem, ożywianie przedmiotu. Tu też nie będę spoilerować, jaki przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską. Także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście techniki teatralne Teatru Lalek właśnie są wykorzystywane. Brzechwa jest mistrzem słowa, mistrzem dowcipu, ten dowcip tam jest, tylko trzeba go wydobyć, bo pierwotnie w ogóle tekst Pchły Szachrajki był napisany dla osób dorosłych, nie każdy o tym wie. Z czasem, w zasadzie chyba dopiero po II wojnie światowej, on został uznany za tekst dla dzieci, ale tam jak się, że tak powiem, głębiej zanurzyć, to tam jest wiele, wiele podtekstów, które tylko dorośli wyłapią. Jeszcze trzeba zauważyć to, że to jest tylko 9 obrazów. Ja przedstawiam tylko 9 obrazów. To nie jest cały tekst Pchły Szachrajki. On jest okrojony, są wybrane poszczególne sceny. Natomiast no, całość jest zdecydowanie dłuższa i tych smaczków tam jest o wiele, wiele więcej. My w naszym teatrze mamy spektakle od 0 do 100 lat, więc każdy sobie coś wynajdzie, na pewno dorośli również.
9: Tomek Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. To jest przepiękny tekst i uważam, że powinniśmy go przypominać dzieciom, dorosłym. Tutaj opiekun reżyserski tego projektu, Zbigniew Głowacki, zauważył, że Pchła Szachrajka, Brzechwy, to jest tekst, który nie powstał dla dzieci. On był opublikowany w przekroju i dopiero dzięki tej swojej przepięknej poezji przypadkiem trafił w ręce jako przeznaczenie dla dzieci. No więc mamy taki spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale i dla dorosłych, bo tam jest dużo kodów, dużo zakamuflowanych rzeczy, więc myślę, że wszyscy się będą na tym świetnie bawić. Myślę, że przede wszystkim przepiękna poezja, obcowanie z niesamowitym językiem, jakiego dzisiaj tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Po drugie, również dlatego, że wciąż szukamy tych propozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym, w takim bazowym szukaniu odbiorców. No i jest to propozycja, która bardzo się wpisuje w to, co ja myślę sobie o teatrze. po raz kolejny, bo w zeszłym sezonie premierowaliśmy Kleksa Szkoły Wyobraźni na podstawie Akademii Pana Kleksa i myślę sobie, że jak będzie taki moment, że zagramy oba tytuły w jednym miesiącu, to możemy mówić, że mamy festiwal Brzechwy prawie, że. To jest przede wszystkim premiera, która inauguruje obchody weekendu z Dniem Dziecka, takie poprzedzające wielkie świętowanie. Jest Pchła Szachrajka, która potem będzie grana do chyba do połowy czerwca aż, więc zapraszam, żeby zwracać uwagę, kiedy jest u nas w repertuarze. Zapraszam na naszą stronę internetową.
10: Na koniec jeszcze chciałam do tej przestrzeni, że ponownie ją wykorzystujecie. Wcześniej był tam odegrany wampir, spektakl typowo dla osób dorosłych, teraz coś dla młodych.
9: Tak, to jest odkryta przez nas przestrzeń. Ona nie jest łatwa, ponieważ ona trochę nam zaburza takie działanie na co dzień w teatrze. Wszyscy muszą chodzić na paluszkach, żeby nie przeszkadzać, a i tak przeszkadzają. Ale z drugiej strony bardzo zwiększamy nasze możliwości dla widza. Często słyszymy, że czemu gramy tak mało, czemu nie da się kupić biletów. No bo właśnie brakuje nam przestrzeni. I staramy się szukać nowych możliwości. I ta scena na piętrze, na której już premierowaliśmy Wampira dla dorosłych, teraz będzie na chwilę domem dla Pchły Szachrajki.
11: Zbigniew Głowacki, no, reżyser tego przedstawienia. Ten tekst sam się o to prosi. To jest tak, że on powoduje, ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to, do tego publiczność. No także to jest instynktowny wybór, powiedziałbym. Powiem, że z wielką radością. Czuję się, no w końcu spędziłem tutaj 10 lat, to kawał życia i duża część czasu, którą oddałem teatrowi. W związku z tym, no ludzie są ci sami, prawda, którzy pojawili się również nowi, ale mnóstwo jest aktorów, z którymi również pracowałem. No i to właśnie przede wszystkim te kontakty międzyludzkie są ważne, kontakty, które kiedyś nawiązałem, one wracają i z tego się bardzo cieszę. Ja sądzę, że w czasach, kiedy to Brzechwa pisał, czyli to był 46 rok, o ile dobrze pamiętam, czyli tuż po wojnie, jeszcze inaczej traktowano literaturę dla dzieci niż dzisiaj. I myślę, że to oczywiście, tam jest mnóstwo elementów i odniesień do dorosłych, prawda? To dorośli to jakby inaczej rozumieją, ale w tamtych czasach jakby ta literatura dziecięca nie była tak, powiedziałbym, pedagogiczna, to znaczy, że pochylano się nad dzieckiem z wielką troską i tak dalej. To dziecko miało dorastać do tekstu, a nie tekst zniżać się do dziecka. Ja myślę, że tutaj akurat no, jest rzeczywiście pewna przewaga właśnie tej dorosłości w tym tekście, ten kierunek do dorosłego, ale myślę, że to dzieci równie dobrze czytały. Ja pierwszy raz tę książeczkę miałem w rękach w 56 roku, w ubiegłym wieku, i jako dziecko to czytałem. Czyli no, udało się. Także oczywiście dzieci nie chwytają wszystkiego. No tutaj między innymi dlatego są słowa, że to jest tekst już, powiedziałbym, dosyć stary i pewne pojęcia, pewne słowa są zupełnie nieznane. Na przykład żadne dziecko dzisiaj nie wie, co to są breberie, prawda? Albo dzieci nie wiedzą, co to jest kontredans. No dlatego jest ta interaktywność, bo próbujemy właśnie również przerywając spektakl, przypomnieć dzieciom, albo nie, powiedzieć, bo one nie wiedzą, nie przypominam, powiedzieć dzieciom, czym to jest, co to jest kontredans, co to są brewerie, prawda, co to jest flit na przykład, no tutaj takie słowo pojawia się, nikt nie wie dzisiaj, co to jest. Także to również, no, ta interaktywność wynika z potrzeby pewnej kontaktu z widzem.
10: A jeżeli chodzi o muzykę i to właśnie, że to jest taki muzyczny spektakl?
11: No to jest jakby, to jest bardzo takie, żeby to zaistniało i wciągnęło widza, to musimy stosować no, różnorodne formy i muzyka jakby tutaj dodatkowo wnosi, muzyka, piosenka, bo to śpiewają dzieci razem z Pchłą albo może inaczej narratorką, bo to już nie jest wiele postaci, Agnieszka Rożko się tutaj wciela. No i to wzbogaca ten tekst i jednocześnie uatrakcyjnia. Tu chodzi o atrakcję, a ta muzyka no naprawdę pana Miłosza Sienkiewicza jest wspaniała, no fantastyczna, mi się bardzo to podoba. To co on zrobił, no będzie ważyło na losach tego spektaklu.
2: Pchła Szachrajka, spektakl przygotowany dla widzów od trzeciego roku życia bez górnej granicy, więc jeśli tylko macie ochotę i będzie ku temu okazja, to polecam wybrać się właśnie na ten monodram. A teraz w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna temat przyrodniczy. Ostatnio Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie opowiadał nam o rykowisku, czyli okresie godowym jeleni, a teraz opowiemy sobie o naprawdę wspaniałej działalności pewnego ośrodka działającego na rzecz cietrzewi.
12: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wielki sukces Lasów Państwowych, a konkretnie ośrodka hodowli cietrzewia przy nadleśnictwie Spychowo. W tym roku tutejsi leśnicy odchowali aż 125 młodych cietrzewi. To jest szczególnie ważna wiadomość, ponieważ cietrzew należy dziś do najbardziej zagrożonych ptaków w naszym kraju. Jego polską populację szacuje się obecnie na zaledwie około 200-300 osobników, więc każdy ptak, który może trafić do środowiska naturalnego, ma ogromne znaczenie dla przyszłości tego gatunku. Spośród 125 młodych cietrzewi odchowanych w tym roku w Spychowie, aż 109 zostało przekazanych do innych nadleśnic w różnych częściach Polski. Są to miejsca, w których prowadzone są działania mające na celu odbudowę naturalnych populacji tego gatunku. Pozostałych 16 ptaków zostało w nadleśnictwie Spychowo. Część z nich zostanie wypuszczona na wolność na tym terenie, natomiast część posłuży do poprawy zmienności genetycznej stada hodowlanego. Warto podkreślić skalę całego przedsięwzięcia. Ośrodek w Spychowie działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania leśnicy przekazali do środowiska naturalnego już blisko 900 cietrzewi. Przy obecnej liczebności tego gatunku w Polsce pokazuje to, jak duże znaczenie ma działalność spychowskiego ośrodka dla ratowania cietrzewia przed całkowitym zniknięciem z naszego kraju. A tegoroczny sezon nie należał do łatwych. Szczególnie trudna była pogoda w okresie klucia i wychowu piskląt. Mieliśmy gwałtowne zmiany temperatur, a pod koniec czerwca, na początku lipca również intensywne opady deszczu. Dla młodych cietrzewi takie warunki są bardzo niebezpieczne. Pisklęta nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów termoregulacji, dlatego wychłodzenie może stanowić dla nich poważne zagrożenie.
2: O cietrzewiach opowiadał nam Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. I tym spotkaniem kończymy kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne kilkanaście minut razem. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
0: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Lekka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Stokrotka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Siemano, siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No, różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Cream.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj

0: od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
6: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Mój tani weekend, moje Biedronce.
16: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzyle, co mina, koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokwaszymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre Melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11:00 zagrany w Melo.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
22: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
23: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny!
26: Po reklamie.

Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fate. Opoka, cześć. Hello.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego Melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego Melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
6: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto?
9: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk?
19: pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
26: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
27: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears z numerem Scream and Shout w Mellow Weekendzie, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Mellow Radio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki, ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
21: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam, serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt.
22: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Jak sobota to?
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na Ciebie.
30: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
29: Spotkajmy się w Biedrze.
31: O reklamie.
32: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
33: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fast Boy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix. Już słyszycie jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals, róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest Nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
2: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
14: Jak najczęściej.
13: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
14: Kumulacja rewelacja.
13: Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam-tam-da-da-da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take It Slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już o 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie. Po reklamie. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Poka. Siemanko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Letka tańcz. To jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór. A patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno. Tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00. Bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: Pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence. Kto by pomyślał? Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: każdy twój ruch. Modelki wodarskie kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Siemanko, jest 14, tu weekendowe Melo Self Award Lumix już teraz na antenie. Opoka, razem z wami.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Melo Weekendzie Melo Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji Święta Niepodległości 2 dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, Get This Party Started in West End w Melo.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, usłyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Gorąca Diana Hałska w Melo Radiu ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: Melo. Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Troubles i Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Debola spirę!
4: Pierogi z serem!
1: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Kyselytunnilla Radio Olsten.
1: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic Becky G na początek i Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz kawki.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

0: On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami. No ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę. Za chwilę też Statu i Lauryn. To już za moment, zostańcie z nami.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj

Safety Duo, Play and Leave, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowały... faceci. No widzicie, nerwusy, nie żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16:00. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed ceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
6: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: No aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Thomas Gray w Meloradiu na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fastboy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre Melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To bryska w Meloradiu, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić. It's a-

0: może ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? Ludacris, Ludacris, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: WWH Mantyną.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to. Lewiatan.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Amazon przedstawia. Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
22: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
5: Jak najczęściej.
3: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
7: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Actually Bon na antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko Sandra.
1: Witam, halo.
0: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
1: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
0: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
1: Aktualnie to panele.
0: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
1: Okej.
0: Tak nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
1: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
0: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
1: No, kwiaty, nie? Na
0: kwiaty?
1: Pewno kwiaty.
0: Aha.
1: Zaprosić do restauracji.
0: Aha, a co do jedzenia?
1: No to co dziewczyna wybierze, nie?
0: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
1: Jakiś makaron może.
0: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
1: Tak.
0: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę. Ty masz skity od Melo Radia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam Rafała.
0: No to pozdrawiamy.
1: Który walczy.
0: No?
1: Który walczy w mieszkaniu naszym.
0: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma. Podejmij wyzwanie.

Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

internetach, no i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors, zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Po reklamie.
14: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą pasę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawi, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. O, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo biodarkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny!
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Marian? A po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
11: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczek, witajcie.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio Olsztyn.

Melo Radio.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, a nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca, ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio, ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Worldway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.

To za Crossy Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Meloradia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inowrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy w łóżku i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20:00 zagramy
0: The Best of Tomorrow, Lanta, ja wracam jutro, hej! I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: take home. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: M to muzyka, której chce się słuchać. Chce się słuchać. M to energia, której potrzebuje.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

słuchacie This is SkyTech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boy z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, What You Gonna Do. Tuż przedtem Arno Kost i Norman Doray z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sewek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.